0: Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Nagrody w Szczelbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy?

0: Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Marina Puck zamieni się w wyjątkowy wybieg pod gołym niebem. Wszystko za sprawą letniej edycji wydarzenia Moda na Puck Sunset Sailing Fashion Show. Pokaz rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 19:30. Organizatorzy zapowiadają nie tylko widowiskowe prezentacje modowe, ale również oprawę muzyczną i atmosferę nawiązującą do nadmorskiego stylu życia. Ważnym elementem wydarzenia będzie także strefa wystawienniczo-sprzedażowa. Uczestnicy będą mogli poznać marki biorące udział w pokazie oraz kupić prezentowane produkty. Moda na Puck Sunset Sailing Fashion Show adresowana jest zarówno do miłośników mody, jak i osób, które chcą spędzić letni wieczór w wyjątkowej scenerii. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny i grupy przyjaciół. Wstęp jest bezpłatny. To obcy akcent miał wywołać u 31-latka atak agresji. Za pobicie grozi mu więzienie. Do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść w nocy z poniedziałku 27 lipca na wtorek 28 lipca na jednej ze stacji paliw w Rumi. Według wstępnych ustaleń 31-letni mężczyzna zaatakował obywatela Ukrainy po tym, jak usłyszał jego zagraniczny akcent. Jak przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tapotrykus, z relacji świadka wynika, że widać było również gonitwę tych dwóch mężczyzn. Kiedy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia, napastnika już nie było, natomiast pokrzywdzony był na miejscu. Pokrzywdzonym okazał się obywatel Ukrainy. Mężczyzna przekazał policjantom, że napastnik początkowo podszedł do niego i rozpoczął rozmowę. Sytuacja miała się gwałtownie zmienić, gdy usłyszał odpowiedź wypowiedzianą z zagranicznym akcentem. Obywatel Ukrainy miał osłaniać się rowerem, który trzymał przed sobą. Uderzenia ostrym narzędziem padały w kierunku jednośladów. W wyniku ataku uszkodzone zostały dwie opony. W pewnym momencie pokrzywdzony zaczął uciekać, a napastnik ruszył za nim. Zatrzymanym okazał się 31-letni mieszkaniec Rumi. Mężczyzna został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po przesłuchaniu doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Do poważnego wypadku doszło w środę 29 lipca koło godziny 10:30 w Kosakowie na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Liściastej. Szybka reakcja policjantów przyczyniła się do uratowania mężczyzny. Podczas zleconych prac związanych z usuwaniem zieleni przy ścieżce rowerowej jeden z pracowników doznał ciężkich obrażeń nogi na skutek uszkodzenia jej przez rozdrabniacz do gałęzi. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z Komisariatu Policji w Kosakowie, sierżant Dawid Kłos oraz starszy posterunkowy Dawid Warnke. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy ciężko rannemu mężczyźnie. Założyli stazę taktyczną powyżej miejsca urazu, skutecznie tamując masywny krwotok. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego pozostawali przy poszkodowanym, monitorowali jego stan oraz wspierali go psychicznie. Jak przekazał lekarz zespołu ratownictwa medycznego, szybkie założenie stazy i zatamowanie masywnego krwotoku miało decydujące znaczenie dla uratowania życia poszkodowanego. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie mają umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz profesjonalne przygotowanie policjantów do działania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia. Gdyńscy policjanci przeprowadzili działania pod nazwą TIR, skierowane przede wszystkim do kierowców samochodów ciężarowych. Mundurowi skontrolowali ponad 200 pojazdów, wystawili 41 mandatów i zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych. Celem akcji było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych związanych z transportem towarów oraz wyeliminowanie z ruchu kierowców i pojazdów stwarzających zagrożenie. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. stan techniczny ciężarówek, sposób przewożenia ładunków, czas pracy kierowców oraz ich trzeźwość. Podczas działań funkcjonariusze skontrolowali 201

samochodów, w tym 135 ciężarów. WEK wystawili 41 mandatów, z czego 31 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Wobec 3 kierowców skierowano do sądu wnioski o ukaranie, a 2 zostało pouczonych. Policjanci zatrzymali również 12 dowodów rejestracyjnych z powodu nieprawidłowego stanu technicznego pojazdów. 2 skontrolowane ciężarówki były niedopuszczone do ruchu. Kolejna edycja Pchlego Targu zawita do Redy. Już w najbliższą niedzielę w Parku Reda będzie można znaleźć oryginalne przedmioty, drobiazgi z duszą.

0: coś wyjątkowego. To wszystko już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia w godzinach 11-16. Nie obowiązują opłaty za stoisko. W Klimtargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne. Uczestnik we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów. Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione podczas imprezy, zawiera ubrania, książki, płyty gry, zabawki, filmy antyki, galanterię domową, wyroby dekoracyjne, biżuterię, aparaty fotograficzne, ich części, instrumenty muzyczne, ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie czy na przykład obrazy. Wakacje to nie tylko czas na wypoczynek, ale i na korzystanie z ciekawych atrakcji. W Wejherowskim Parku najmłodsi mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z książką i teatrem. Pomimo tego, że pogoda sprzyjała przede wszystkim plażowaniu, to nie zabrakło chętnych, aby spędzić czas nieco inaczej, korzystając z tego, co przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowskim Parku.
1: Dzięki współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie możemy po raz kolejny gościć na tarasie pałacu z naszą letnią biblioteką, z czego bardzo się cieszymy, bo jest to taki nasz dodatkowy punkt podczas wakacji, gdzie właśnie możemy być bliżej naszych czytelników, gdzie możemy zaoferować też wszystko to, co właśnie biblioteka ma w swoim zanadrzu, także dla turystów, dla osób, które właśnie odwiedzają nasz piękny park. I rzeczywiście w czwartki już tradycyjnie o godzinie 12 w samo południe pojawiają się pokazy teatrzyku Kamishibai dla naszych najmłodszych czytelników. Cieszy się to ogromnym zainteresowaniem i dodatkową taką atrakcją są paszporty małych czytelników, w których to nasi mali czytelnicy właśnie zbierają specjalne pieczątki z pobytu podczas każdego z pokazów.
0: Mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Tymczasem to spotkanie z teatrem jest zupełnie inne niż inne i bardzo mocno angażuje samych widzów w uczestnictwo.
1: Bo jest to forma, która łączy opowiadanie historii, jej czytanie właśnie z obrazkami. Jest teatrzyk obrazkowy, który właśnie mieści się w małej magicznej skrzynce. Zawsze opowiadamy to w ten sposób, że te książeczki, które gdzieś tam są na półkach naszych wypożyczalni, w trakcie wakacji właśnie pakują się do takiej walizki po to, żeby być bliżej dzieci i tutaj w parku wyskoczyć z tych walizek i przytaczać te wszystkie piękne historie. Mamy również przeróżną tematykę. Dzisiaj akurat jest bardzo, bardzo taka ciepła, bo jest Przytul mnie, więc dużo jest o emocjach i o tym, jak właśnie miło rodzinnie spędzić czas.
0: Dodaje Magdziarczyk-Plebanek. Tego typu spotkania odbywają się co tydzień przez całe wakacje, a więc okazji do spotkania z takiego rodzaju teatrem jeszcze nie zabraknie.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama. Słuchajcie radia.

0: Łe paunu cierliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgył dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Srometa pana szlachceca i jegłe usprawiedliwieni. Tu przewrócył szkólny kartę i łycechu perzeną. Płytym naros cały młece pylną są włesaną. Ty ciorlińsko całe dzywo, co tam je ta cigłe? Dotąd doch, jak nie są zdaje, nic nie pisł złigłe.
2: Jo, to prawda, łedrzek szkólny, ale prosiam wiedzieć, że nie chcełbym gwesno zawdę w jegłe skórze sedzec.
1: A to ciemu, ci łedkłego dyłso w kasia dmuchac?
2: Nie, co ale weziął wstydu, tfy, le prosia słychać.
1: Wnet tyś dowse przebelesme, co są kantrzyn zowie, gdzie jak wieśle sama szlachta mnieśko i panowie. Rycht tam w niej są zacinałowe ósmy głedzenie, w domły pana dąbrowścigłe wieldzi zgromadzeni. Błewej mniała między sobą szlachta webradować, kłegłe później do Berlina na płesła welować. Więc tam beles całych kasiub braco płezjochanie, wsiądę we wse przed płotami było pełno sani. Jeziem pandzeł galop bez wies z piorunściem płespiechem, aby nikt mnie nie łebocił, nakrył ziem sam mniechem. Ale niech mnie jech klinę wezną z tymi welunkami. Wcale nie mógłżem przejechać między furmunkami, skrącą w błeki siarpian lici, że leś kapę da się wszedł na nic. Siedzą w klotce ze żydowską rzesią. Nie, taci go wstydu, ziątkłe nie rzecia nikłemu, bo to było ryktyk prociem sejmłe wygłe domły. Jusa błeju, we mnie bracu szlachta nie poznale. Jusam błewiem mojej bidze złecień przeglądale. Ale wnet i nawies wychodzącą musią bracą widzec, jak nie zaćną smiecą głosno i są znaju sidzec. Punt cichłewści krzekną piersi przed całą gromadą.
2: Wejle, braco, co to ziedów, dokąd łeni jadą?
1: Pun zelewści ze ziornowca wrzosnął.
2: Wej, taledze, teraz nama bandze amy, naju zjedzą ziedze.
3: Ma bez masą do chlutkę wieletkę tak nie dała,
1: łedrzek na to filuternie ze klincia pun gruchała. Tej pun tępści skłezieczkowa zaciął są mundrowac, ten jeś nadto całe dwoziu palcem nos rechłewac.
3: Jeden, dwa, trzy, cztery, piąt, sześć, jęcie, co to chłopa, z nym co mniechem je nakryty bądze cało kłepa.
1: Ta srumyta dechte do reszty zraniła mnie serce. I nie chcełem łestać dłuzi w taci poniewierce, więc gwałtownie chwytą za mniech igłę z głowę z zyrą. Ty, druchłewi skłoziećkowa, groznie łecie w zyrą.
3: Wiś te, bratkły, łede zwiasą. Kto to je jem taci? Je jem schmielna pun ciorliści, a nie łata jaci.
1: Ty mnie tępści zary płyznął, a z nim wsieści drudzy.
3: Ja, to prawda, to czorliści, to nie żaden cudzy. Ale wstecz za zziadamy włóczyc tak po świece.
1: Ktoś tam mruknął.
2: Nie, tak nigdy nie robią szlachcece.
3: Jusałecu, co wa chce ta panowie ka siebie? Niech się kłeźdy z wozionasa patrzy swej z nebe.
1: Ty sam łeni wsieści na mnie srodze łebużele i mnie na łeb zesedzeni na zemnią zrzucele.
3: Tere, brace, wsieści razem rozpłyćni ma śledztwę. Cie ten wasiec nie zasłużył, by mu wzunt szlachectwę?
1: Rzekle mnie łebsko ciele z tyłu, jak i z przódku, a jod rziący ciej meś w łapce stoił we wesprzódku.
3: Tere mecą z nasich palcy prądzy, nie pysce me puci, tu są do zdebełka, prawdę nie dowime. Płewic, cieci cnota, chłędur i szlachectwo na nic, jak te, bandąc katoleciem, ziedom mógł furmanic.
1: Cie sniecie tu w przejocelu, że jedzis w kantrzenie, dla webuerców nasich płeścich walne zgromadzeni, że swojego głosu źuden nie winien uronic, błeni, to mu kezie myster w łebkłe beli złenic, ale zamiast z nami radzec, stanąc razem w żal,

0: bandze, łęsa jak ci żyd ci kłycier, tły cchaja my bandze. Ty to rzekłem smiałym głosem. Szlachta i panowie, proszę waju kunsk posłuchać, co czorliński powie. Byłbym ryt tu z wama dziś staną do gromady, ale łetim ziem zabyciu. No, jo nie ma radę. Jo sam wej do płycka wryjzam, webru zasejcamy i ju nie wiem, jak mnie przeszło jechać ze ziedamy. Ale wejle, nową muca, łeni mnie sprawiele i mnie sam niłe zabrani pokórnie prosele. Tak ju dalek ze mną przeszło, ziem nimniuka płyzę. Tam ziem stracił w dziwny sposób, jadąc bez kartu ze zerwu mię ją wiatr z głowy, kłylą ją płes mniegły, więc ziem tej ze sani skłecił i ją z cigów biegły. Ale duży wilk tej z lasa bliści go weskłecił, jaś ziem przeląkł sam od strachu, cie ziem głowę byciu. Ten z niej weżar cały fwiter, westawił lełatę, bo bis meslił, że to jagnia, widząc łewci klatę. Ty sa ze mnie weści żalek knypę i łobuzę. Punczor liści przepił ciopka, nie Monika płyze.
1: To musi ta doch mnie przeznać, że to hańba była.
0: Ci tak szlachcy cwicą banią jak łeso kłebeła, a mnie jeno citu kłypce zbide we bawile, bo to łeni mnie tam nową kapłyzę kupiele. Łeni janą do cynowa, więc ziem zbłecił z drodzi, chcąłem kunseć kwej zarobić. Już szlachcyc ubłedzi, ale bez ta doch wiedzę, że słuzian łejcie z nie, więc połowa dum z róbku na klosztor w Kestyżnie. Ale jeś na co insi go zdała santa droga, wejta ziedów ją nauczył ładnie chwalec błega. Łenech, co na słowa święty zawdę bełe głyche, jedam błewym nym bicie ściem dostył tak do skruche, że jutero chrześcijańską wiarą weznuwają i przed kłeźdą błezią manką niskłe sakuniają. Tu mnie przerwał pun Dąbrowski. Halt, jutery dosyc. Czyli tak, ty ją musia ciebie, brateśku, przeprosyc. Więc dej ranka i myst wiancy nie głesz sananaju. Wieś doch, że me sam powinni trzemać łebe czaju, le mojej łetery, szlachta, słuchaj ta rozkazu, krzeknąc, wiwat pun czorliński, do trzeciego razu. Tej no cały zgromadzeni kapłyzę pozdniono i trzy razy naciest moją wiwat wykrzeknono.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs

0: voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Telbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
6: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Reklama.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST PLUS. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.

0: Siepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
1: Rok temu tu siedziała w świątu cielcnasia, a piła miód. My zdrzimy pąc spydy spłyt dasia dwóch warblów w przećkływanim łeba samce stali. Jeden młodszy pazinka miu podsięg siari dredzi cierni. Tłe klasawcyk jeś po podwóziu i kulałe sa, że jaś zarełe sam w kuziu. My zdrzimy, a tym ciasa siepcu sobie słedzi zienen ciurny, niech bądze chłe reśkłe, a dredzi so pleca. Tej jak le siari był na guzie wzieściu, wiwat so pleca, tfu, choreści twójże, a się spydył łele, popraw sa so pleca. Nie dój sa magnatowi, to wstyd dla szlachceca. Tak smichu meś dajemy, kto kłegły pykłyn. W nym Zosienka nad ptyżstwa letostu skresionu podbiegła i nakryła rączku na ricezie. Jeś w cyk sam w ramce biłe, jeśle cało piezie. Tak ubyła zywzantost w tym malincim leśku. Babę zrzące na Zosa gdałe płe ceśku, że gwesny namienienim bądzet i dziewczynę płegodze z dwie dywne zgłozione rodzene. A widza, że sądzysu zisy łemin babi. Prywdac, to, że wnęcias weselełe hrabi, zys niło Tadeusiu. Na toś tego dziecię. Dziwni są sprawy z świece, kto wsiadkłe do cecie. Je tyś powiem panu zieć, chłec nie tak cudną jak nen omen, kłe ale do zrozumieniu trudną. Widź, że psiude ryt, bym był so pleców rodzena, w łeżce łedę utopił. A ty głe knypciena Tadeusia, łet małgła nad swek jil lubił. Je postrzygł, że ciejsa z knypielama ciubił, w jedno ich zbił. Jak leno do zumku biegł, je mgłe w jedno do całścich imprezów płedzegł. Sam wsiedkłe mu sa udało. Cie wezdrzec głębie na wiezi, cie ptysi kłeś łeberwac na dąbie. A błezny weźcie chujci, zedrzec swarni gniezdo. Wszedkłe rozmił. I meslu pod szczęsliwą gwizdu urodził samnen błerink. Szkłe da się sopleca. Chteś be zgydł, że w nym ząku powitał dzydzeca chłopa panny Zofii, mojej pani jenku. Tu skończyle rozmowa. Pił w zamyslenku. Ciec je leno cię sama ne krótci wyrazy. Jo, jo, panie Gerwazy. Jo, panie Protazy. Dama tikała kuchni. I łek nastojałe łedemku i dim jakby łedłegnia buchałe. Jaś z kłambów demu, niby biłu go ambica, mrgnęła świecącu sa kuchmistra szlafmyca. Łejści przez łekno kuchni, płynąc starków głowę, miół wetku i głowa, miłczka słychu ich rozmłewę i płedł ima na kuńcu, pileżunci z płedek, ful bisz kłeptów, agydu, naćkyj ta waś miodek. I wam a tyś łopałem historia ciekawu, sferu, chteren miół bitwa zakuńciec są krwawu, ciej na jachce w głębi na libłećcich lasów. Rejtun ten zrobił szteka ksążu dennasów. Ty szteci prawie gwy z nim nie przepłacił zdrowim i zwada panów zgłedzu, jak to wum łepłewim. Ale łeściegłe płewie z przerwale kłychyzie, pitele kłemu serwis ustawia z rozkyzie. Łeści zszedł luz, a starce, czyli popile miodu, zamyśloni zwrócę łacie w głąb zapadły grocz.

Dzenen, sposobny Łuun, rozmawiał z Waspunką. Prawie Łuun cię chwycił i dłoń lewą ranku, prawą miał w tym bloku. Widzieć, że był ranny. To ci mało odezwał sam słowa ma do panny. Zofiju, musisz mnie koniecznie opowiedzieć, nim namienimy przestrzunci. Musiał o tym wiedzieć. I coś się zeszły ze mnie, jeś była gotowa dać słowo mnie. Je wnęcias nie przejął to słowo, bo i coś mnie płytać im wymusionym słowie. Wnęcias je bawił baro krótko w Soplecowie. Je nie był taci pusty, jakby je załudzył, że jednym moim zdrzeniem w tobie miłość wzbudzył. Je nie jem chwaleś. Je chcył mą gwesną zasługą zweskać twe względy, bozby przeszło mieś dać długłe. Teraz jest łaskawe słowo twojej powtórzec, czymże na teli łaści jem mógł zasłużec. Może nie bierzesz za skłe, nie tak z przywiązaniu, le stryj i ciotka do temyca w udostaniu. Ne beci wzień bie za skłe, to żeć pelni wydzi. Radzę sam serca swigłe. Nikłego epływiedzi nie słychaj. Streja grozbów cię, namówków cotci. Ziele nie ciejesz dla mnie nic, kłekrum dobrocci. Możemy z rankowiny cias jaciś łed wlekac. Niech z twojej łele trzemac. Mdzema z oskłe ciekac. Nisk nas nie neky. A part, że wciora z wieciora dele mnie rozkos łestac w letwie instruktora. Tu w pyłku. Nimsa z moich renów nie wylecia. I ceś, kłachun zoskłe, na to Zosia, dziecię. A dwigu głowa i zdrzywłe cię mu niesmiało. Nie pamiętam jubelno, co za psiudę dzało. Wiem, że wszedcy, gdy lezie zieńc sam trzeba z was pana. Jesa w jedno zgodzym z łalą nieba i z łalą starszych. Później tej spuścia ucianta doda, przed odjazda ziele pun pamięty, kiedy umarł ksądz robok, wew tą burzę nocną i widzę, że pan jadąc ziołową nas mlecno, pun łzę mił w łeciach. Ne łzę, powiem panu ściezie, padłem je do serca, ters je w mojej wiezie, ziemię lubiś. Jak leno je mówi a płycezie za was pana dezieni. W jedno przed łociama stoił pun mnie z ludzima śklenionymi łzama. Później pod kłomorzena do Wilna jest zała. Wzała mnie tam na zema, ale jej tęskniła do Soplecowa. I do tej głę płekłe ićku gdzie mnie pun naprzód. Wieczór płetku przy stoliczku, później płoziegnył. Nie wiem skądka pamiątka dyny pana, jakby rozsada w jeseni zasuny. Przez całą zemę w moim sercu zakrzewiła się, jak i gdym panu, w jedno jem tęskniła do tej głę płekoićku. I cos mnie szepnało, że tam znów nas nalizu. I tak sam tyś stało. Im ja to w głowie, a tyś często mia na ustach imię pana. Było to w Wilnie na zypustach. Pynny gdałe, że ters jem za kłechyny, neciej kłechum. Jem wiera w panu rozlubiony. Tadeusz, ryc stacikłe miłosce do Włedu. Zoujo płodranka z cesnu i weszły z łogrodu do tej damści i zdepci. Midze kłem na tama wieci Tadeusz mieszkał przed zesąc latama.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie.

0: Kępie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Słuchajcie, radia Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
6: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
7: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
8: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
7: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
8: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
7: Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Reklama.
9: Łatwiejsze zapisy do lekarza, rozszerza się e-rejestracja. Wielkie pożary na Krecie, są apele do polskich turystów, alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że są oszukiwani na skupach wiśni. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
10: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
9: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub

0: aplikację Moje IKP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
1: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
0: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikacji i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
0: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
3: Jesteśmy zabezpieczeni. Wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody. Będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
0: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś znów upały, choć nie wszędzie. Nad morzem około 25 stopni, za to na Podkarpaciu nawet 35. Sporo słońca, ale w wielu regionach po południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Najspokojniejsza pogoda na południowym wschodzie Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
9: Rozmowy o Nordzie.
10: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie, zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi są dzisiaj twórcy Piramid, proszę Państwa, czyli Karol Lisiecki i Bartosz Malicki. Witam Was serdecznie.
11: Witamy serdecznie.
10: Dobrze, zanim przejdziemy do Piramid, bo to jest bardzo ciekawe, to ja muszę to zapytać, co Wy tak naprawdę oprócz Piramid, o których zaraz opowiemy, robicie na co dzień? Jesteście jakimiś artystami, jesteście, nie wiem, wizjonerami sztuki starożytnej, jak to wygląda?
11: Ja jestem lekarzem weterynarii, na co dzień pracuję we Wrocławiu. Konkretnie teraz zajmuję się parazytologią i analizą moczu zwierząt. Także nie mam nic artystycznego na co dzień w swojej pracy. Jedynie to, jeśli pojadę już nad te morze, korzystam

0: Korzystam z tego wolnego, korzystam z tych uroków, które są tak naprawdę naturalne w danym miejscu, czyli w Łebie. Są piękne piaski, piękne morze, ale też super ludzie, dzięki którym w ogóle możemy coś budować.
1: Ja na co dzień zajmuję się logistyką kontraktową. Szeroko pojętą definicję przyjąłem, jeżeli chodzi o logistykę, czyli tematy związane z transportem, ale też magazynowaniem w oparciu o umowy wieloletnie.
2: Nie, no to tutaj jest bliżej już piramid, no bo jednak tam logistyka w przetransportowaniu pewnych rzeczy to musiała być większa troszkę. No tu nie wiem, analiza składu moczu Sfinksa to chyba gorzej troszkę.
0: No, takie połączenie trochę człowieka, trochę połączenie zwierzęcia, także tutaj niektórzy przychodzili i mówili właśnie, o, tutaj pan lekarz weterynarii to pewnie dlatego Sfinksa zbudował. Może jakieś połączenie jest.
2: No, no właśnie, powiedzcie, co was tknęło? No bo już trzeci rok z rzędu stawiacie na Łebę, trzeci rok z rzędu dosłownie stawiacie w Łebie, bo to jest piękna sprawa, że piramidy, o których mówimy, to naprawdę one są, no już były, no, jesteśmy już po zakończeniu projektu, ale co was tknęło tak, żeby po prostu przyjechać do Łeby i stwierdzić, to my na tej pięknej bałtyckiej plaży postawimy piramidę, tak jak są w Gizie.
0: Przede wszystkim w sumie na początku zaczęło się od tego, że pojechaliśmy do Władysławowa, ale tam nie było zachodów słońca, co nas tak trochę zniesmaczyło przy tej akurat miejscowości i zaczęliśmy szukać dalej. Jaka miejscowość na lewo albo na prawo od Władysławowa jest taka, która jednocześnie jest w miarę, jeśli chodzi o dojazd, ale też, żeby jakieś walory takie naturalne miała w sobie. No i tak stwierdziliśmy w sumie, patrząc palcem po mapie, na Łebę. I pojechaliśmy tam, ryzykując, nigdy nie byliśmy, pierwszy raz pojechaliśmy i co nas zaskoczyło, to właśnie to, że są po pierwsze piękne piaski, które są bardzo drobne, więc idealnie nadają się do budowania, a po drugie jest masa naturalnych terenów. Jest Mierzeja Sarpska, po drugiej stronie jest Park Narodowy Słowiński, także gdzie się nie pójdzie, to jest ta dzikość i właśnie tej dzikości chyba oczekiwaliśmy najbardziej, żeby można było tak naprawdę odpocząć. Jak już tam byliśmy w tej Łebie, to co nas zafascynowało i dlaczego zostaliśmy, to przede wszystkim ludzie, klimat tego miejsca, bo tu chyba Bartek też się zgodzi, że
1: ludzie, ale też ważna rzecz, szerokość plaż, bo plaże tak. W Łebie są bardzo szerokie, dzięki też działaniom, które podejmowało miasto, te plaże no, są dobrym budulcem tak naprawdę dla nas, tak. Bo ten piasek musi też być odpowiedni, za czym też czekamy i szukamy zawsze miejsca, żeby to było właściwe miejsce i znaleźliśmy to miejsce, bo ono jest przy zejściu numer 18, po przeciwnej stronie zamku Łeba, to jest stałe miejsce, w którym wiemy, że ten piasek jest najlepszy ze względu też na właśnie wiatr, który przynosi ten materiał, no i ta woda, i to woda, która utwierdza to wszystko podczas sztormów.
2: Czyli przepraszam, że ja tak się wtrącę, ale czy ja dobrze rozumiem, że weterynarz i logistyk przyjechali na polskie morze już z myślą konkretną, tak będziemy budować piramidę tutaj?
1: Nie pierwszy raz, ale dwa lata temu, czyli podczas pierwszej edycji, gdy budowaliśmy, no ten budulec już był na tyle fajny, że podczas odpoczynku, poza tym, że się budowało wcześniej, stwierdziliśmy, że budujemy coś większego. No i padło na tą piramidę.
2: Nie, no ja też tak. Czasem kopię dziurę, no powiedzmy sobie, na to może też, no to jest fajne, czy babki stawiamy, ale no nie piramidy, nie Sfinksa.
0: Tak, ale to też w sumie jest ciekawe, bo ja na przykład też bardzo lubię iluminacje, oświetlenia. Ja bardzo doceniam, jeśli miasto stawia na różne oświetlenia, iluminacje. Ja w ogóle też sam próbuję coś oświetlać samemu siebie w ogródku. I też jak tu jechaliśmy, to zabierałem ze sobą takie różne lampki. Czy to od roweru, czy to takie różne LED-owe, które oświetlają ogród. I pierwszą moją budowlę, którą oświetliłem, była właśnie w Łebie i to były takie ala, bym powiedział, takie drzewa, które robiłem z takiego piasku lejącego się. Po prostu stawiałem go, wyciągając z wiadra, które było napełnione i wiadrem, było napełnione i wodą, i piachem i po prostu usypywałem takie góry i one wyglądały jak takie drzewa. No i nocą właśnie oświetliłem. Niestety one były na tyle mało trwałe, że wytrzymało około godziny i się rozsypały. Natomiast piramidy były właśnie czymś takim w mojej wizji, że one przetrwają długo, skoro już w Egipcie tak długo stoją, no to jak postawimy coś takiego z piachu, to myślę, że już przetrwa dłużej, no nie? Jedynie ze Sfinksem, tak? Myślałem, że może być trochę ciężko, no bo on ma jednak głowę wystającą, więc tutaj jest trochę ciężej z utrzymaniem. Ale właśnie, zrobiliśmy te pierwsze piramidy 3 lata temu, na tyle, ile mieliśmy możliwości, były one duże. Ale właśnie, zainwestowaliśmy sobie już w kolejnym roku

0: bo pomyśleliśmy sobie, dobra, zrobiliśmy tak na spontanie coś takiego po prostu, co nam wyszło, ale teraz może przygotujmy się do tego i zróbmy większe, coś lepszego, z lepszym pomysłem, z lepszym planem.
1: No na większą skalę?
0: Na większą skalę. No i tak pomyśleliśmy, że zrobimy jak największą piramidę się da w tamtym roku, żeby to też zrobiło taki efekt wow, żeby to też wszystko jak do siebie oczywiście pasowało. No i powstała druga budowla, druga edycja w ten sposób. Natomiast już trzecia to była też taka nauka tak naprawdę na poprzednich już budowlach, bo wiedzieliśmy, na co zwracać uwagę, co wymaga najwięcej pracy, więc kupiliśmy już opryskiwacze, już takie bardziej porządne, żeby też móc to zraszać, żeby to mogło się dłużej utrzymać. Też mieliśmy w głowie już taką wysokość tych piramid, że co można zwiększyć, co można zmniejszyć, co może bardziej wyeksponować, albo co odjąć i w tym roku... I co zmienić, bo też nie chcemy, żeby co roku było to samo. W tym roku na przykład zainwestowaliśmy w takie małe drzewka, które imitowały palmy. Były to yuki kupione miesiąc wcześniej w sklepie. Także do tych piramid tak naprawdę szykujemy się całym rokiem. To nie jest tak, że przyjeżdżamy na wakacje i dopiero wtedy zaczynamy. To nie. My już, ja naprawdę już teraz tak naprawdę myślę, co będzie za rok. I będąc teraz na plaży, już mam w głowie, co się zmieni i co zrobimy z okazji 670-lecia miasta Łeby, bo też chcemy, żeby był do tego jakiś mały akt, dlatego mały akt.
1: Chcemy się właśnie włączyć w ramach tego świętowania miasta, ale jeżeli też chodzi o całą tą budowę, bo my ją rozpoczęliśmy tak naprawdę we wtorek 14, krótko przed godziną 6, pierwsza łopata piasku została rzucona na miejsce, gdzie powstała największa piramida i przez około 10 godzin tworzyliśmy tą całość, ale w tym wszystkim to nie jest, to jest pierwsza część tak naprawdę pracy. Duży nakład pracy fizycznej, ale też przyjemności, bo moim zdaniem lepiej można się opalić pracując, z każdej strony równo bynajmniej, bo okrążaliśmy trochę tą piramidę, cały ten kompleks obiektów, który powstał. Trochę byliśmy jak kurczak z drożna, tak bym określił, bo my dookoła cały czas przemieszczaliśmy się i później ta część druga, czyli zraszanie. Gdyby nie to właśnie, gdzie pojawiły się te dodatkowe sprzęty, dodatkowe wózki, bo troszkę byliśmy jak taka karawana podążająca na plażę z tym całym sprzętem, ale ten sprzęt był niezbędny po to, żeby zabezpieczyć odpowiednio, bo naszymi przeciwnikami największym przeciwnikiem było słońce, wiatr, szczególnie gdzie słońce wiało, słońce było od wschodu, a wiało od zachodu. No to z dwóch stron przeciwnik atakował. Jeżeli słońce i wiatr było z jednej strony, to lepiej byliśmy w stanie zabezpieczyć to w odpowiednim czasie, a najbardziej, tak jak tutaj Karol wspomniał, narażonym na jakieś utraty tego piasku i osypanie był Sfinks, bo on był jednak troszkę odwrotnie niż z piramidą. Piramida jest usypywana, od dołu jest najszersza, ku górze jest coraz węższa, a Sfinks w pewnych momentach tutaj koło z głowy jednak miał elementy wystające, gdzie ten kąt był rozwarty.
0: Kuba ma dużą kubaturę przede wszystkim i jest wystająca, także no, bardzo duże ryzyko było zawsze osypania, więc zawsze dbaliśmy o to, żeby nikt tego nie dotykał, bo ludzie się zastanawiali, czy to na pewno jest z piasku i chcieli to dotknąć i naprawdę to chcieli sprawdzić, czy na pewno to nie jest jakiś beton, czy to nie jest jakaś konstrukcja sztuczna.
1: Czy także nie było domieszki unii gruntu,
0: także nie.
1: Glinki, nie. To było tylko piasek z Łeby i woda z morza. Tutaj nie było żadnych domieszek. A istotne, dlaczego to się tak też utrzymywało przez dłuższy czas, my zamknęliśmy wilgoć w środku. Na etapie budowy wlewaliśmy do środka do największej, myślę, że nie przesadzę, około 2000 litrów wody przyniesionych w wiaderkach z linii brzegowej morza, dzięki czemu tam była wilgoć w środku, a my zabezpieczaliśmy z zewnątrz. I to był klucz do sukcesu, bo te budowle, które są budowane przez dzieci, tak jak widzieliśmy, troszkę zaraziły się tym wszystkim od nas i tych piramid w pewnym momencie był wysyp. I to fajnie wyglądało, bo piramida za piramidą, tylko dzieci troszkę traciły tak zapał w tym wszystkim, bo one szybko zaczęły się osypywać, ale przychodziły, pytały, to było też fajne. My już teraz doszliśmy do siebie z naszą barwą głosu, bo straciliśmy go na chwilę, no ale było wiele właśnie rozmów, wiele wycieczek, wiele zapytań. Tysiące turystów, które odwiedziły Łebę, tysiące, których dotrą do Łeby, a nawet może dziesiątki tysięcy, a niestety nie uda się im zobaczyć tych piramid w tym roku, ale tak jak Karol wspomniał, myślimy o przyszłorocznej już edycji, żeby uświetnić to wydarzenie, czyli 670-lecie miasta Łeby, czymś wyjątkowym, no i też

0: żeby turystów odpowiednio wcześniej poinformować. I w związku z tym też powstało konto na Facebooku, bo dużo osób pisało w wiadomościach.
1: Tak, a łatwiej nam jest, łebskie po prostu.
0: Tak, żeby... łatwiej jest nam zapanować nad tym wszystkim i żeby był jasny przekaz informacji, żeby ludzie też mogli wymieniać się zdjęciami, bo tych zdjęć było bardzo dużo.
1: Tak, w ogóle piramidy dały taką możliwość stworzenia super społeczności, bardzo miłych ludzi, którzy ze sobą się poznają i tak naprawdę później współpracują. Dzięki piramidom poznaliśmy mega, mega super osoby, które na co dzień mieszkają w Łebie. Tutaj chcieliśmy pozdrowić, myślę, wspólnie przede wszystkim panią burmistrz Łeby.
0: Panią sekretarz.
1: Panią sekretarz, tak, tutaj...
2: Widzę, jesteście ołebowani, tak, z każdej strony. Tak, bluzy tutaj Łeba i tak
0: kurs
2: dalej.
0: Kurs na Łebę.
2: Tak, piękną, oczywiście.
1: Piękną bluzę dostaliśmy, też mamy piękne koszulki i kubki z Łebą, także one są takim naszym przedłużeniem tej przygody łebskiej, ale co też chciałem powiedzieć właśnie o piramidach, bo samo budowanie oczywiście jest męczące fizycznie, głowa odpoczywa, ale właśnie relacje międzyludzkie, jakie super dzięki temu są. Tutaj na przykład chciałbym powiedzieć taką mega super ciekawą historię, którą mieliśmy. Przyszły takie dwie dziewczynki, to było rok temu. Chciałem o tym powiedzieć, bo to naprawdę miłe dla nas. Budowaliśmy, było naprawdę ciężko, bo było bardzo gorąco i już naprawdę ciężko było to wszystko przerzucać tym piachem, łopatami i tak dalej. No i była taka wycieczka, kolonia. Chcieli nas zapytać, jak to w ogóle się dzieje, jak te piramidy powstają, więc opowiadaliśmy im całą historię, ile godzin, co najwięcej czasu zajmowało. No i te dzieci tak słuchały z takim zaciekawieniem, no i poszły. Po 15 minutach przychodzą takie trzy dziewczynki, miałem może 4, 5, 6 lat około i przyniosły nam zakupioną nieopodal, no po prostu napój gazowany, bardzo zimny. I tak, no to dla was, bo tutaj widzimy, że tak ciężko pracujecie, chcecie, żeby te piramidy ładnie wyglądały, proszę tutaj dla was. Mówię, Boże, nie trzeba, ale jakie to miłe, no nie, że w ogóle takie dzieci same z siebie pomyślały i no, kupiły nam te zimne napoje, żeby nam chociaż to, ten trud tak osłodzić, no nie, także... Piękne relacje są.
2: No jest tam fakt uszanowania tej waszej pracy, bo nie da się ukryć, że no przecież nie spędzaliście 24 godzin na plaży pilnując tego, no tak by się pewnie nie dało, a powiedzmy sobie szczerze, to, że takie budowle przez nocy są w stanie przetrwać, no to jak wiadomo, ludzie są różni, tak? No to też chyba jest ważne, że tutaj ten szacunek jednak został to dostrzeżone, ta wasza praca, no i nie skończyła tak każda inna babka, dajmy na to, z piasku, tak?
1: Tak, ale dostrzeżenie tej ciężkiej pracy przychodzi naprawdę cały czas. Cały czas mamy wiadomości, czy to od ludzi, których nie znamy, czy to od osób spotkających ich na mieście. Bardzo dużo ludzi docenia i mówi, wow, ale super piramidy, kiedy kolejne. Ale też właśnie wśród ludzi, którzy na co dzień mieszkają w Łebie. Tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o klubie Morsów, którzy nam bardzo pomogli i dzięki którym też bardzo ułatwiło nam całą logistykę, bo przenoszenie wszystkich rzeczy z plaży i na plażę to jest masa kilogramów, które musielibyśmy nosić do swojego pokoju, w którym mieszkaliśmy przez te 2 tygodnie. A dzięki temu, że klub Morsów użyczył nam swoją budkę, która jest przy plaży, to jest taki budyneczek malutki i tam mogliśmy właśnie te wszystkie nasze rzeczy codziennie przywozić po północy i tak naprawdę o 6 rano później stamtąd zabierać. Także no, bardzo życzliwi ludzie tam są w Łebie i dzięki temu też nam zawsze jest miło przyjechać, odwiedzić tych ludzi z powrotem, spotkać się z nimi, porozmawiać.
2: Słuchajcie, czas nam się kończy, gadać można dużo, ale trzeba to zobaczyć, więc ja najpierw zapytam się, to kiedy można już teraz planować sobie wakacje na te przyszłe, żeby zobaczyć nowe piramidy, no i gdzie znaleźć te, które już ich nie ma, no ale pozostały we wspomnieniach na zdjęciach.
0: To może powiem, rozpoczniemy od zaproszenia na 670-lecie miasta Łeby. A nasze piramidy będą w ramach tego cyklu. My już na tą chwilę mamy datę. Jest to 13-18 lipca 2027 i miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo ludzie, tak jak widzieliśmy w tym roku, dopisali, były tłumy, Cieszymy się i dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili. Te relacje pozostaną, bo z niektórymi jest tak, że widzimy się

0: grupie od 3 lat i te osoby wracają i serdecznie wszystkich zapraszamy na kolejną edycję.
1: To jeszcze powiedzcie, ten Facebook to jak? Gdzie znaleźć zdjęcia i to jak wyglądało to w tym roku i poprzednich?
2: Facebook, fanpage Piramidy Łebskie. Wystarczy to wpisać i na pewno taka strona się pokaże. Ona trwa dopiero od wczoraj. Wczoraj ją założyłem, także świeżutka sprawa.
1: Ale też świeżutkie zdjęcia tam są, więc możecie tak. Państwo już teraz zobaczyć na podstawie tego, co rozmawialiśmy, jak to wszystko wygląda i wyglądało, tak prawdę mówiąc, w pełnej klasie, łącznie z oświetleniem i wszystkimi innymi aspektami, które się tam pojawiły. No a my czekamy oczywiście na kolejną odsłonę. Tymczasem już dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Goźnia, a moimi Państwa gośćmi byli twórcy tych wspaniałych piramid, czyli Karol Lisiecki i Bartosz Malicki. Dziękuję wam ślicznie.
2: Dziękujemy serdecznie.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Reklama.

0: Słuchać radia, Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament do

0: którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
4: Upały i burze. Niemal cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi. Kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów. Są zabici i ranni. FIFA wycofuje się z prywatyzacji m.in. mundialu. Marcin Krzemiński. Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście, bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju, ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
5: Duże, straszne wybuchy.
6: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
4: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

0: kosmicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
1: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
0: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich Mistrzostw Świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Tylko na krańcach południowo-wschodnich kraju słonecznie, w pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem, na północy najchłodniej do 24 stopni, nad samym morzem zaledwie 20, upalnie w centrum do 30 stopni, a na południowym wschodzie nawet 37.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o twoim

0: swoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Małgorzata Kobus, czyli specjalistka do spraw imprez i animacji kultury w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: No właśnie, imprezy, animacje kultury, no i tak się złożyło, że od dłuższego już czasu idziemy przy organizacji różnych ciekawych wydarzeń w projekty nowoczesne. No i tutaj Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ma się ostatnio czym pochwalić, chociażby przecież niedzielna wizyta wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, no i oczywiście jeden z projektów, który także już został przecież ukończony.
5: Tak jest, prawda, mamy się czym pochwalić. Ostatnio otworzyliśmy taką naszą dumę, projektownia, czyli taka przestrzeń cyfrowej kreacji. Jest to nowoczesna pracownia multimedialna i warsztatowa, w której mamy 5 nowoczesnych stanowisk graficznych, z tabletami graficznymi, z 2 monitorami przy każdym stanowisku, z narzędziami tutaj do projekcji dźwięku, z drukarkami 3D, z drukarkami laserowymi. Co ważne, tutaj pracownia działa na zasadzie open labu, czyli wszyscy mieszkańcy mogą tutaj sobie z tego korzystać w godzinach otwarcia naszej biblioteki. Pracownia znajduje się właśnie w naszej chwili w Bolszewie. No i co? To jest naprawdę bardzo nowoczesne miejsce i myślę, że naprawdę jest się czym pochwalić i bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość tutaj, aby właśnie takie miejsce stworzyć dla mieszkańców. No i zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego, bo oprócz tego, że to miejsce jest samo w sobie, to będziemy tam również organizować szereg warsztatów i tutaj działań, do których też mieszkańców zapraszamy.
4: No właśnie, to chyba najważniejsze, bo tak jak sobie pomyślę, tablety graficzne, drukarki 3D, wszystko inne, to jest trochę skomplikowane
5: tak
4: dla normalnego użytkownika.
5: Tak jest, tutaj skomplikowane dla normalnego użytkownika, ale spokojnie, mamy tutaj radę na to, mamy oczywiście specjalistów, którzy będą tutaj tamte warsztaty prowadzić i którzy wprowadzą mieszkańców w to, jak tego używać, żeby faktycznie była to taka grafika użytkowa i rzeczy, z których można korzystać na co dzień i że to nie jest tylko rzecz dla wybitnych grafików, dla specjalistów, ale też dla zwykłego mieszkańca, który po prostu może tam gdzieś tam zrealizować jakieś swoje pasje i tak dalej. Także polecam i zapraszam serdecznie. To jest naprawdę bardzo fajne miejsce i miejsce, którym możemy się pochwalić.
4: No to super, już chwaliliśmy się ostatnio i to
5: tak jest,
4: właśnie
5: głośno o tym było.
4: Zrodowej, głośno o tym było. Teraz czekamy oczywiście na mieszkańców, ale to jest jeden z wielu projektów. My dzisiaj spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o innym projekcie, o projekcie Przestrzeń Słowa. Co
5: dokładnie,
4: to jest za
5: tak,
4: projekt?
5: Dokładnie tak, Przestrzeń Słowa. To jest nasz kolejny projekt tutaj, gdzie również otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tutaj tego projektu realizujemy szereg działań i tego jest bardzo dużo. Może rozpocznę tutaj od takich warsztatów. Fajnie, że rozpoczęliśmy tutaj od tej naszej projektowni, bo część warsztatów, które realizujemy w ramach tego projektu Przestrzeń Słowa, będzie się właśnie odbywać w tej naszej nowej projektowni. I tam czekają warsztaty naprawdę ciekawe. Jest ich sporo, więc przygotowałam sobie taką małą ściągę. Przede wszystkim warsztaty dziennikarsko-edytorskie. Będziemy się tam uczyć tutaj podstaw typografii, składu, łamania, też pod okiem tutaj profesjonalistów. Następnie warsztaty, gdzie będziemy przygotowywać plakaty i rekomendację wizualną. Również tutaj będzie tutaj osoba prowadząca, która wprowadzi naszych uczestników tutaj w te techniki, tajemnice i tak dalej. Następnie warsztaty cyfrowy projekt okładki książki, gdzie również będzie specjalna tutaj osoba, która wprowadzi we wszystko, poprowadzi całe warsztaty i to będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Też we współpracy z państwem zrealizujemy tutaj warsztaty dziennikarsko-lektorskie, za co bardzo dziękujemy, że też mamy taką możliwość. I tym razem to my, państwo, odwiedzimy z naszą tutaj grupą warsztatową i będziemy mieli tutaj okazję, żeby zobaczyć, jak to wygląda tutaj od środka, cały ten warsztat dziennikarsko-lektorski. No i mam nadzieję, że naszym uczestnikom się to spodoba. Co ważne, wszystkie te działania są bezpłatne. Wystarczy się po prostu

0: tu zapisać i w takich małych grupkach będziemy sobie tutaj pracować. Większość rzeczy będzie się odbywać właśnie w tym naszym Open Labie w projektowni w Bolszewie, ale też, tak jak mówiłam, tutaj szybciej wyjście tutaj do redakcji, do Państwa, żebyśmy mogli też tutaj coś sobie tam popatrzeć, podziałać i tak dalej, więc to też bardzo fajna rzecz.
1: Ale spokojnie, tak. Bo tak przelecieliśmy przez wszystko.
0: Tak, tak jest, mamy nawet tego bardzo, bardzo dużo, to prawda.
1: Oczywiście, tylko właśnie przede wszystkim, no na czym to wszystko polega? Czego tak naprawdę mamy się nauczyć? Na co skierowany jest ten projekt? Na jaką formę, że tak powiem, tej naszego wyjścia do kultury, a zarazem do książki, bo przecież to na tym też
0: tak jest. Tutaj wiele razy już tutaj, jak gościliśmy u Państwa albo gdzieś, gdziekolwiek występowaliśmy, zawsze podkreślamy to, że biblioteka to nie są tylko książki, ale są też tutaj, to są też ludzie i to są też działania. Nie jesteśmy tylko biblioteką, ale też właśnie centrum kultury i te działania, które robimy właśnie też dookoła tych książek, to są te nasze główne działania i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy już teraz w bardzo nowoczesnym świecie i my musimy być tutaj przygotowani na to, że ta cyfryzacja, media, to jest wszystko obecne cały czas w naszym życiu i też w bibliotece, a więc tutaj też stawiamy na to, żeby być coraz to bardziej nowoczesnym i żeby w taki też nowoczesny sposób móc pokazać tutaj naszym mieszkańcom, że czytelnictwo to też tutaj taka forma cyfrowa, z której można korzystać. Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób będziemy tutaj pracować. Stanowiska są przystosowane tak, żeby każdy mógł tutaj z nich skorzystać. Są też tam dokładne instrukcje i tak dalej. Na same warsztaty będzie tutaj osoba zajmująca się konkretnie grafiką tutaj użytkową. Osoba, która ma bardzo duże doświadczenie w pracy właśnie w tym temacie. Jest to też właśnie nasz pracownik BCK, więc tutaj myślę, że to jak najbardziej płynnie pójdzie. Spokojnie, krok po kroku będzie tutaj wytłumaczone wszystko, co po kolei robić. Na tych naszych sprzętach mamy też tutaj oczywiście programy graficzne, gdzie ich tutaj podstawy będą też przedstawiane, więc mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak te programy właśnie, jak działają, jak je obsługiwać, bo myślę, że nie każdy ma możliwość, żeby tutaj w takim codziennym swoim użytkowaniu swojego własnego telefonu, komputera, laptopa i tak dalej, poznać takie profesjonalne, graficzne programy. Tutaj będzie do tego sposobność i myślę, że prowadzący te warsztaty na pewno w bardzo dobry sposób przedstawią to, jak tego używać, żeby potem być może móc sobie też tak prywatnie zacząć coś własnego projektować.
1: No bo to wszystko gdzieś skupiać się będzie wokół książki, bo jednak będziemy tworzyć
0: dokładnie
1: jakieś okładki,
0: tak.
1: Plakaty promujące książki, czyli to jest połączone z czytelnictwem, ale rozumiem, że później te umiejętności przydadzą się każdemu też w innych projektach.
0: Oczywiście tak. To się też przyda właśnie w też innych projektach, bo te warsztaty to nie jest jedyna rzecz, jaką tutaj przygotowaliśmy w ramach tutaj tego projektu Przestrzeń Słowa. Co ważne, mamy tutaj, jesteśmy już po pewnych działaniach, a mianowicie postanowiliśmy, że przygotujemy razem z naszymi seniorami oraz z dziećmi tutaj takie zajęcia polegające na tym, że wybieramy cytaty z literatury, a następnie te cytaty umieścimy gdzieś w przestrzeni publicznej naszej gminy. Mam tutaj na myśli parki, schody, ławki, przystanki. Nasi seniorzy, mieliśmy już takie warsztaty, nasi seniorzy też korzystając tutaj ze swoich tutaj telefonów i laptopów wybrali kilka cytatów z literatury. Następnie było głosowanie, który jest ich ulubiony i tak dalej. Tak samo zadecydowaliśmy tutaj o tym, że zrobimy też takie warsztaty z dziećmi. Dzieci również miały możliwość wybrania kilku cytatów z literatury, które są dla nich ważne. Część cytatów to my podsunęliśmy i w formie głosowania dzieciaki tutaj decydowały, co jest dla nich fajne, a co nie. Też niebawem również Państwo będą mieli możliwość, Państwo słuchacze będą mieli możliwość na naszym Facebooku zagłosować na takie najlepsze cytaty. No i prawdopodobnie to właśnie te cytaty zostaną tutaj umieszczone gdzieś w tej przestrzeni publicznej naszej gminy. Tutaj nie mogę na razie dużo jeszcze zdradzać tutaj, ale proszę śledzić tutaj naszego Facebooka, Biblioteka Centrum Kultury Gminy Wejherowo i tam na pewno będzie w niedługim czasie to głosowanie. Cytaty pojawią się na pewno w Art Parku w Bolszewie, też w naszych bibliotekach. Mamy też tam parę zakamarków, gdzie możemy takie to cytaty umieścić, więc zachęcam, żeby tutaj śledzić, ale jak mówiłam, za dużym razie jeszcze nie mogę zdradzać, bo wciąż czekamy jednak tutaj na ten ruch mieszkańców i żeby też to oni brali udział w tym tworzeniu tej czytelniczej takiej przestrzeni w naszej okolicy.
1: jak już mówiliśmy o tej przestrzeni słowa i o tych warsztatach, które tam będą, bo jeszcze chciałbym do tego na chwilkę wrócić, bo powiedzieliśmy, że już się dzieją, prawdę mówiąc, zapisy trwają, wszystko, no ale musimy powiedzieć, kiedy, gdzie i jak się dostać, za kogo to tak naprawdę
0: tak,
1: jest,
0: tak,
1: bo
0: tak, dokładnie.
1: Pewne tutaj jednak rzeczy obowiązują.

0: Oczywiście, tak, wracamy do tego. Jeżeli chodzi o te warsztaty, jak wspomniałam, warsztaty są bezpłatne, ilość miejsc jest ograniczona, więc drodzy Państwo, im szybciej, tym lepiej. Zachęcam, żeby się szybko zgłaszać na telefon bezpośrednio tutaj do Biblioteki Centrum Kultury Gminy Wejherowo, filia tutaj w Gościcinie. Bardzo chętnie tutaj przyjmiemy Państwa. Udział bezpłatny, tak jak wspomniałam, zapisy wystarczą tutaj telefoniczne. Jeżeli chodzi o warsztaty i o terminy, ja się tutaj znów tutaj wspomogę moją ściągą, 4, 5 sierpnia oraz 11 września. Tutaj nasze tutaj te wszystkie plakaty, informacje takie szczegółowe na temat tych właśnie warsztatów i wydarzeń oczywiście są na naszej stronie internetowej www.bckgw.pl oraz naszej stronie na Facebooku. Tam wszystkie dokładne tutaj harmonogramy są podane, również telefon kontaktowy do zapisów.
1: I co ważne, to są warsztaty nie dla dzieci, dla młodzieży
0: właśnie,
1: i dorosłych.
0: Dla młodzieży i dorosłych, wiek taki 13+. I tym razem to właśnie to ta młodzież i dorośli, to oni są tym razem odbiorcą tego konkretnego tutaj, tego konkretnego projektu i tych właśnie warsztatów.
1: No oprócz tego jeszcze dodatkowe rzeczy, które cały czas się dzieją, już o niektórych powiedzieliśmy, ale jeszcze
0: tak
1: to jest. Nie wszystko, bo jeszcze dużo rzeczy
0: tak
1: w ramach
0: jest,
1: tego projektu
0: jest,
1: obok
0: oczywiście,
1: się dzieje.
0: Tak, już też w tym projekcie mieści się też jakby kontynuacja tego, co robiliśmy już w minionym roku i o czym też miałam przyjemność kiedyś tutaj już opowiadać. To jest projekt Odczarujmy lekturę. Projekt, gdzie nasi edukatorzy wychodzą do szkół, odwiedzają szkoły i razem z dziećmi i młodzieżą pracują właśnie nad lekturami szkolnymi, ale na zasadzie takiej grywalizacji, zdrowej rywalizacji, takiej zasadzie, gdzie też tutaj projektujemy coś, działamy, bawimy się i tak dalej. I ten projekt dalej jest tutaj kontynuowany, no bo spotkał się on z tak dużym tutaj powodzeniem i z takim miłym odbiorem, że postanowiliśmy, że też tutaj ten, jakby to nasze działanie też tutaj wpleciemy w ten tutaj właśnie projekt.
1: Czyli ciąg dalszy tego.
0: Ciąg dalszy, tak jest. To bardzo mnie tutaj to cieszy. Jestem rada, że ten projekt tutaj cały czas żyje i ma się bardzo dobrze.
1: No ale oprócz tego także jeszcze konkursy, my już jakiś czas temu wspominaliśmy
0: tak
1: gdzieś
0: jest.
1: Tam na naszej antenie Twojej Telewizji Morskiej czy Radio Norda o tym, że takie konkursy są, ale one cały czas trwają i można w nich wziąć udział i zgarnąć się ciekawe nagrody.
0: Dokładnie tak. To jest bardzo ciekawy konkurs, bo konkurs cyfrowy, jest to konkurs idący dwuetapowo, konkurs na plakat oraz na rolkę wideo promujące właśnie bibliotekę, nowoczesną bibliotekę i zachęcamy właśnie też tutaj do tego, aby stworzyć taki plakat albo taką rolkę. Można wziąć udział oczywiście w obu kategoriach. Co ważne, w konkursie mamy przewidziane nagrody finansowe zarówno za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Pula nagród to 2,5 tysiąca złotych, a więc myślę, że to takie już fajne nagrody, które niejednego ucieszą. Jeżeli chodzi o kartę zgłoszeniową i cały regulamin, ponownie na naszej stronie internetowej bckgw.pl. Oczywiście zapraszam, żeby sam sobie wszystko to pobrać. No i co? I projekt oczywiście, tutaj ten cały konkurs skierowany też tutaj bardziej do młodzieży, do dorosłych. Zachęcamy, żeby tutaj wziąć w tym udział. I mamy nadzieję, że w bardzo fajny sposób zostanie właśnie przedstawiona tutaj ta biblioteka, jak biblioteka działa i jak działa czytelnictwo. Takie nowoczesne czytelnictwo XXI wieku.
1: No cały czas się wokół tego czytelnictwa obracamy, chociaż tak jak Państwo słyszą, możemy naprawdę bardzo dużo nowoczesności w to wrzucić, ale tej klasyki, spotkanie z literaturą także nie zabraknie.
0: Nie zabraknie, oczywiście, że tak. Przygotowaliśmy też tutaj spotkanie autorskie z panem Marcinem Pałaszem. Marcin Pałasz jest to tutaj autor książek dla dzieci i dla młodzieży. Są to książki, które są nie tylko takimi opowiastkami, ale niosą gdzieś tam za sobą jeszcze jakieś prawdy o tym, jakie tam problemy spotykają młode osoby. I oprócz tego, że pan Marcin opowie o tym, w jaki sposób tam właśnie powstawały jego książki, jak tutaj kreował tych bohaterów, to przede wszystkim opowie tutaj o takich warsztatach swojej pracy pisarskiej, jak to wygląda tutaj od podszewki, w jaki sposób tworzyć książki, skąd czerpie inspiracje, w jaki sposób tutaj działa. Jest to spotkanie otwarte. Spotkanie odbędzie się w październiku w naszej bibliotece w Bolszewie. Udział jest oczywiście bezpłatny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jest tam bardzo dużo miejsca, więc dla każdego tutaj tego miejsca wystarczy. No i zapraszamy, żeby się wybrać tutaj całymi rodzinami, bo nie jest to tylko autor tutaj książek dla małych dzieci, ale też dla młodzieży, ale też książek, z których nie jeden dorosły wyniesie jakieś takie ładne tutaj życiowe wskazówki, myślę.
1: No to prawdę mówiąc, cały przekrój. Tu można się nauczyć od specjalisty, jak się pisze.
0: Tak jest.
1: Potem można też się nauczyć
0: zaprojektować coś,
1: i graficznie
0: tak,
1: i tak,
0: tak
1: dalej. Potem cała promocja od plakatu, przez dziennikarskie rzeczy, jak o tej książce mówić, więc powiedzmy sobie szczerze, no warsztat, nic tylko pisać. wiadomości.
0: Dokładnie tak.

0: i bardzo ładnie to brzmi. Faktycznie tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo. Ja też czuję taką radość, jak o tym wszystkim mówię, bo naprawdę ja bardzo głęboko wierzę tutaj w ten projekt i te wszystkie inne projekty, które robimy, bo bardzo cieszy mnie to, że to są takie projekty dla ludzi, że my jesteśmy tutaj dla ludzi, wychodzimy do ludzi i te wszystkie rzeczy, które się tutaj gdzieś dzieją, to właśnie robimy dla mieszkańców. I mówię to nie tylko jako pracownik kultury, jako pracownik tej konkretnej instytucji, ale też jako mieszkanka tutaj gminy Wejherowo, która bardzo chętnie skorzysta z tych wszystkich tutaj dóbr, które my sami przygotowaliśmy. No i co, i życzę tutaj, żeby nasi tutaj wszyscy odbiorcy, państwo słuchacze, państwo widzowie, też żeby mogli z tego wszystkiego skorzystać i żeby po prostu korzystali, do czego bardzo serdecznie zapraszam.
1: A przy tej okazji zapraszamy także do nas, a teraz zapraszamy na bckgw.pl.
0: Tak,
1: tam wyszukujecie hasło Przestrzeń Słowa i plakat i tam macie wszystkie informacje, więc jak tutaj słyszeliśmy na wszystkie warsztaty, jest ta ilość miejsc ograniczona, więc zapisujemy się, zachęcamy serdecznie do brania udziału w tych wszystkich wspaniałych rzeczach, które się dzieją. A tymczasem już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwu gościem dzisiaj była Małgorzata Kobus, specjalistka do spraw impresji i animacji kultury w Bibliotece Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
5: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
3: Reklama.

Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu

0: są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.
4: Uwaga, opalanie i niektóre leki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu. Nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów. Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie m.in. wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
5: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
4: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się ćwierć miliona uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy

0: Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek Komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
1: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
0: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Na północnej chłodniej, nad samym morzem 20 stopni, w pozostałych powiatach około 24. Upalnie w centrum maksymalnie do 30 stopni, na południowym wschodzie nawet 37 i tylko tam dziś dużo słońca. W pozostałych regionach może padać deszcz, możliwe burze, także z gradem.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić.

0: to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
0: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
6: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
7: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Witam serdecznie.
8: Witam serdecznie.
7: No panie wójcie, dzisiaj szybko z pracy, no nie da się ukryć, bo bardzo dużo się dzieje. Trzeba łączyć z jednej strony tą pracę urzędniczą i władanie gminą, z drugiej strony wszystkie przygotowania do Wielkiego Święta w gminie Krokowo. I to nie da się ukryć, święta, które ma swoje różne wymiary.
8: Tak, trochę przepraszam, że tak późno tutaj dojechałem, ale chciałem być na czas, natomiast dużo pracy na polu.

0: wielowymiarowe, bo to nie tylko inscenizacja bitwy pod Świecinem, ale to także Dni Gminy Krokowa w tym roku w Sowoszynie. To także imprezy sportowe na plażach. To także festyny, między innymi festyn cysterski w Żarnowcu. No ale także na drugie wielkie święto dla Gminy Krokowa, 50-lecie Orkiestry Strażackiej w Sowoszynie. To wszystko będziemy mieli właśnie w czasie Dni Gminy Krokowa. A ja bym chciał jeszcze historycznie troszkę przypomnieć, że Dni Gminy Krokowa to jest 1 sierpnia 1934 roku. W 1934 roku powstaje gmina Krokowa i dlatego obchodzimy to zawsze właśnie w okolicy 1 sierpnia. W tym roku zaczyna się w piątek, kończy się w niedzielę.
1: A główne obchody przypadają pierwszego. No, tak się fajnie złożyło. No, ale pojedźmy tak sobie po drożku od samego początku, czyli już w piątek. To jest też taka tradycja, że zawsze w ten pierwszy dzień, jeszcze przedweekendowy, no, udajemy się wspólnie na plażę, żeby tam troszkę z turystami w aktywny bardziej sposób spędzić czas i zarazem zachęcić ich oczywiście do tego wspólnego świętowania dalszego.
0: Tak jest. Przede wszystkim na dwóch plażach, czyli w plaży w Białej Górze oraz w plaży w Dębkach. Zaczynają się imprezy dla turystów, dla osób, które wypoczywają w tych miejscowościach. W Białej Górze mamy biegi terenowe. To jest taki główny punkt tego świętowania piątkowego.
1: Też powiedzmy jedno, że w tym roku te biegi będą typowo w Białogórze. To nie jest tak, że biegniemy z Białogóry do Dębek i później musimy jeszcze wrócić, tylko one się zamkną tam. Tym razem.
0: Zaczynają i kończą się w Białej Górze, tak? I to jest dla Białej Góry ważne. Natomiast tego samego dnia w Dębkach mamy siatkówkę plażową. No i także zawody, znaczy nie tyle zawody, co pokaz crossfieldowy, to także na plaży w Dębkach. No ale na obu plażach mamy plaże strzeżone i tam będzie pokaz ratownictwa morskiego. Czyli na wszystkich plażach strzeżonych w gminie Krokowa mamy pokaz ratownictwa morskiego. Też bardzo ciekawe, można to zobaczyć. Można zobaczyć, jak nasi ratownicy sobie radzą w morzu. Morze nie jest łatwym akwenem.
1: Następnie przychodzi sobota. No i tu zaczynamy od imprezy, która no nie zawsze może była razem z dniami gminy Krokowa obchodzona, no ale to już taka bardzo ważna rzecz, która też już od wielu lat no, przyciąga tysiące ludzi, tym razem do Świecina.
0: Tak, od 9 lat staramy się, aby dni gminy Krokowa obejmowały także inscenizację bitwy pod Świecinem, która jest w pierwszą sobotę sierpnia. No dlatego wpisuje się też w dni gminy Krokowa. Uporządkowaliśmy to trochę tematycznie. No i zaczynamy inscenizację. Inscenizacja jeden z elementów, bitwa pod Świecinem, jeden z elementów wojny 13-letniej. Bardzo ważna bitwa, ponieważ Polacy w niej zwyciężają, to trzeba sobie powiedzieć, tak? Pierwsza zwycięska bitwa. No i koniec wojny 13-letniej, powrót Pomorza do Polski. W tym czasie też miasto Gdańsk dostaje do dwóch krzyży koronę. Dostaje też liczne przywileje, staje się jednym z najbogatszych miast Rzeczypospolitej. To samo dotyczy Torunia, Fromborka, miast tutaj na północy, które opowiedziały się za Kazimierzem Jagiellończykiem, za królem Polski, zdobyty na koniec wojny 13-letniej. Zresztą nie musiał być zdobywany, bo został przekazany przez wojska zaciężne czeskie. Zamek w Malborku staje się siedzibą królów polskich, oczywiście letnią. Nadal Wawel jest główną siedzibą. No i do zaborów jest w rękach Polski.
1: No i tutaj też bardzo ciekawa historia, prawdę mówiąc, bowiem Felix von Ravenek, który zginął pod Świecinem, gdzieś najprawdopodobniej na tych ziemiach został.
0: Tak, został pochowany w klasztorze w Żarnowcu. Na początku sądzili wszyscy, że na środku klasztoru jest jego krypta grobowa, natomiast ani Niemcy, ani Polacy go tam nie znaleźli. Siostry mają swoją wizję, gdzie on może leżeć. Gdzieś tam pod posadzką w Żarnowcu jest pochowany Ravenek. Jest tam, znajduje się jego grób. gdzie, nie wiemy. To jeszcze czeka nas, jeszcze jest wiele rzeczy w historii do wyjaśnienia.
1: No ale wyjaśnione jest jedno, że już teraz możemy powiedzieć, kto wygrał, no bo Polacy wygrali tę bitwę historycznie, więc tego to możemy się spodziewać. Ale główna bitwa to jest o 15 oczywiście, to największa inscenizacja, ale my już zapraszamy i wcześniej, i żeby zostać dłużej.
0: Tak, zapraszamy na 13, na 15 proszę nie przyjeżdżać, bo nie będzie szans obejrzenia bitwy. Trzeba przyjechać już wcześniej. O 13 zaczynamy i

0: warto przyjechać na godzinę 13, aby powoli wypełnić parkingi. W tym roku tych parkingów będzie mniej przy samym polu bitwy. Będzie połowa tego, co zawsze, i druga połowa znajduje się po drugiej stronie drogi. Czyli jak zapełnimy parking ten najbliższy, zapełniamy parkingi koło świetlicy wiejskiej i przed świetlicą wiejską, a także będzie możliwość stawania na prywatnych posesjach, bo jak z tego, co wiem, zawsze mieszkańcy jakieś miejsca parkingowe przygotowują. Warto przyjechać wcześniej, warto być już na terenie bitwy bardzo wcześnie, czyli o godzinie 13, tak, bo o 13 otwieramy. No i będzie co zwiedzać, będzie co zobaczyć, będzie można coś kupić, coś zjeść, jakieś drobiazgi dla dzieci, miecze, kusze, łuki, tarcze, hełmy. Także jest zawsze coś także dla maluchów. Będzie można postrzelać z łuku, będzie można porzucać nożami, będzie można powalczyć z rycerzem. Będą zabawy dla dzieci z rycerzami, walka na mieczyki. Będą rzemieślnicy, między innymi kuźnia Tomala z Lublina, który świetnie jest świetnym płatnerzem na skalę europejską. Można zobaczyć, jak kuje, jak to wygląda. Będzie można się pobawić w kaligrafię i popisać troszkę, albo zobaczyć, jak inni to robią. No i także młodzież, państwo Nawrotowie, z nimi będzie można pograć w gry średniowieczne, których bardzo szybko się można nauczyć na miejscu.
1: Tu trzeba zaznaczyć, że to będzie można zrobić albo przed bitwą od 13 do 14, może 14 tak z małym groszem, albo dopiero po bitwie, bo obóz będzie zamknięty przed, żeby się wszyscy mogli przygotować, a w tym czasie zapraszamy też na dodatkowe atrakcje.
0: Tak, w tym czasie będą przerzucamy przed bitwę przede wszystkim walkę na kopie. To w wykonaniu rycerzy z Gniewa. Gniew przyjeżdża już kilka lat do Świecina. Będzie można zobaczyć bardzo profesjonalną walkę na kopie, bardzo niebezpieczne, ale bardzo widowiskowe, także to będzie przed bitwą. Już o godzinie 14 zaczynamy tą walkę na kopie. W Gniewie jest ona odpłatna. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, to musi zapłacić za bilet. Tu będzie można to zobaczyć w ramach inscenizacji bitwy pod Świecinem. I dopiero po walce na kopie będzie jeszcze pokaz sokolniczy, ale także będzie pokaz sprawności rycerza strzelającego z kuszy, czyli kusznika. Co taka kusza potrafi i dlaczego kusze wprowadzono na wyposażenie wojsk w całej Europie. To będzie wszystko się działo przed bitwą, następnie bitwa i po bitwie też się od razu nie rozjeżdżamy. Można spokojnie sobie jeszcze posiedzieć, bo wchodzą rycerze herbu Jastrzębiec, którzy pokazują pokaz sprawności jeździeckiej. Na koniu, z boku konia, zaskakiwanie w galopie, walki na kopie, walki na szable. To wszystko także będzie można zobaczyć pod Świecina.
1: No i odwiedzić rzeczywiście obóz, który wtedy już na spokojnie będzie jeszcze troszkę otwarty i będzie chwila.
0: Tak jest. Posłuchać jeszcze zespołu muzyki dawnej, który gdzieś mi tu unikło. Będzie ten zespół muzyki dawnej, a kapella, czyli bez nagłośnienia, będzie grał w obozie nie tylko po bitwie, ale także i przed bitwą, także w tym czasie od godziny 13 do godziny 14, aby nie zagłuszać walkę na kopie, będzie można posłuchać zespołu muzyki dawnej, który też do nas przyjedzie. W tym roku gościmy po raz pierwszy inny zespół niż był zawsze. Także serdecznie zapraszam.
1: No a dla tych, którym będzie jednak za cicho, no to zapraszamy, już po bitwie trzeba się przenieść do Sławoszyna.
0: Tak jest. I jedziemy do Sławoszyna. O 17 rusza w Sławoszynie festyn związany z dniami, z obchodami Dni Gminy Krokowej. Też jest co zjeść na miejscu, można coś kupić, ale to taki typowy festyn, jakie to u nas na Pomorzu i we wszystkich gminach się odbywają. Natomiast ważnym momentem w tym festynie jest godzina 21 i występ Kasi Kowalskiej, na który też serdecznie zapraszam.
1: No tak, wspaniała wokalistka z rockowym z pazurem. Wcześniej oczywiście także supporty, dużo okazja do posłuchania także orkiestry dętej, no ale właśnie orkiestry dętej to już bardziej też zapraszamy, żeby no, nie tyle zostać w Sławoszynie do niedzieli, ale w niedzielę powrócić, o tak.
0: Tak, jeżeli są osoby, które lubią orkiestry dętej, to orkiestry dętej to będą przede wszystkim w niedzielę w Sławoszynie, bo w niedzielę w Sławoszynie będziemy obchodzili 50-lecie orkiestry strażackiej Sławoszyńskiej. 50 lat, pół wieku, dlatego niedziela. Zaczynamy o godzinie 12, mszą świętą na placu i następnie będzie można posłuchać różnych orkiestr dętych, niekoniecznie tylko sławoszyńskich, zaprzyjaźnionych z orkiestrą w Sławoszynie. Jednej naszej orkiestry nie będzie.

0: orkiestry Zwierzchu Cina, ale nie dlatego, że nie może tam być. Ona byłaby zaproszona, ale musi otworzyć następną imprezę, czyli musi być przemarsz z kościoła w Żarnowcu na plac, na boisko, bo się zaczyna tam festyn Jarmark Cysterski. Dlatego podzieliliśmy orkiestry. Orkiestra Wierzchucińska prowadzi turystów oraz miejscowe osoby na Jarmark Cysterski.
1: No właśnie, Jarmark Cysterski, jeszcze powróćmy, ale tutaj z orkiestrami też bawimy się, bo to po pierwsze bardzo fajna uroczystość, ale też zamknie się o 19 koncertem zespołu Półserio, więc też tam okazja do zabawy w niedzielę też będzie.
0: Też będzie.
1: Więc zapraszamy serdecznie, a Jarmark Cysterski to przecież także tradycja, tym razem w Żarnowcu.
0: Tak, no to już od wielu, wielu lat odbywa się Jarmark Cysterski. Tak jak ksiądz zapowiadał, tego dnia nie gotujemy obiadu w domu, bo obiad wszyscy jedzą na boisku w Żarnowcu, po to, aby móc pozbierać środki finansowe. W tym roku zbieramy na ołtarz Świętej Barbary, także cel szczytny. Jeżeli się uda zebrać środki finansowe, to on będzie odrestaurowany. On już pojechał, już prace konserwatorskie trwają.
1: I to co ważne, tam także okazja do spędzenia czasu i kulturalnie, i z kołami gospodyń wiejskich, z wieloma atrakcjami i z loterią.
0: Na pewno jest tam smacznie, bo to wszystko przygotowują. Zarówno ciasta, jak i wszystkie wyroby, które będzie można tam kupić, robią mieszkańcy Żarnowca, ale nie tylko mieszkańcy Żarnowca, bo mieszkańcy parafii żarnowieckiej, a to jest troszkę szerzej.
1: No czyli bardzo dużo się dzieje. Jednym słowem, no jest z kim świętować, jest co świętować, bo tak to się ostatnio chyba złożyło, że gmina Krokowa powodu do świętowania ma bardzo dużo.
0: Jest bardzo dużo i dlatego też ja chciałem tu podziękować przede wszystkim osobom, które się włączają w przygotowanie tej imprezy. I to nie tylko Krakowskie Centrum Kultury, które by nie dało rady, nie ma żadnych szans, aby z tym zatrudnieniem mogło to przygotować. Dlatego jest bardzo dużo wolontariuszy, bardzo dużo osób się włącza. Między innymi też Krakowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które no bardzo mocno wsparło nas w tym roku w Świecinie. Bez nich to byśmy tych namiotów nie porozbijali. Ja akurat ich zostawiłem, jak tutaj do państwa przyjechałem. Także jest wiele, wiele osób, którym mogę dziękować. Także i osób z Wejherowa, które jako wolontariusze przyjeżdżają, pomagają. Bez tego po prostu byśmy nie byli w stanie tego przygotować.
1: No efekty tego, proszę państwa, zobaczymy już w najbliższy weekend, więc zapraszamy. Ten weekend należy do gminy Krokowa od piątku do niedzieli. Możecie przebierać w czym tylko chcecie, od koncertów przez wydarzenia bardziej lokalne, bardziej historyczne także, więc zachęcamy do tego serdecznie. Więcej informacji oczywiście w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Krakowskiego Centrum Kultury i gminy Krokowa, więc zachęcamy ślicznie do tego, żeby się zapoznać, wziąć udział. No i oczywiście do zobaczenia i tam. Ja już dziękuję ślicznie. Mieszko Weletrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gościem był dzisiaj Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. Dziękuję.
0: Serdecznie zapraszamy. Dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
8: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici, ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa. Marcin Krzemiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody Dniepropietrowski, Sumski, Charkowski i Połtawski. Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
4: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
6: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
7: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
6: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
7: I tego się nie kupi? Za dużo.
6: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach, widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
4: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, tam bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, burze, miejscami także grad. Na termometrach 24 stopnie maksymalnie na północy, około 30 w centrum, nawet 37 na południowym wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.
7: Rozmowy o Nordzie.
8: Programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Teresa Kosińska-Bucior, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Łebie, oraz Maria Frankowska, wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Łebie. Witamy.
9: Dzień dobry.
8: Rozmawiać będziemy o działalności Gminnej Rady Seniorów. Tutaj się przed chwilą dowiedziałam, że już kadencja trwa od 2 lat z okładem, ale zanim przejdziemy do tych działań

0: które już podjęliście, które podejmujecie, które będziecie podejmować, to zacznijmy od takich naprawdę totalnych podstaw. Czym w ogóle jest Gminna Rada Seniorów?
1: Gminna Rada Seniorów powstała w 2018 roku, ale uchwałą Rady Miejskiej w Łebie z dnia 21 grudnia 2021 został nadany nam statut. I teraz jest jakby druga kadencja, my jesteśmy w drugiej kadencji, która trwa od roku 2024 do 2029, więc jest już trochę lat za nami, ale jeszcze jest dużo przed nami pracy. Statut pozwala nam dokonywać, określa tryby wyboru w ogóle tej rady, powoływania nowych członków i praktycznie statut jest dla nas najważniejszy, dla naszego działania, dla seniorów, bo my współpracujemy z Urzędem Miasta, wskazujemy im potrzeby seniorów, różne pomysły przedstawiamy, bo my chcemy, żeby seniorzy w Łebie mieli realny wkład na to, co się tutaj dzieje. I wprowadzamy taką politykę senioralną. Politykę senioralną troszeczkę bardziej nowoczesną. To znaczy, że nie ma ona polegać na tym, żeby tylko skupiać się na pomocy, czyli nadawaniu, tak, i odbieraniu. Ale my myślimy o takiej polityce, która będzie inwestycją w aktywnych seniorów. I w tym kierunku również działamy.
0: Ile osób należy do Gminnej Rady Seniorów i w jakim wieku są ci członkowie?
1: W Gminnej Radzie Seniorów w Łebie jest 7 członków. Mamy swój zarząd, gdzie jest przewodnicząca, wiceprzewodnicząca i sekretarz i 4 członków.
0: No i, rady, o samym,
1: czyli 7 osób.
0: No i o samej działalności jeszcze sobie już porozmawiajmy, chyba o tym głównym temacie, na który najwięcej tutaj czasu dzisiaj poświęcimy. Jak wyglądały początki Rady Seniorów, jeśli chodzi o waszą kadencję, z jakim stanem te 2 lata temu spotkaliście się, jeśli chodzi właśnie o społeczność tych starszych mieszkańców miasta? Jakie wyzwania wtedy były tymi kluczowymi i co do tej pory udało się już zrobić?
1: Tak, jak objęłam tą funkcję przewodniczącej Gminy Rady Seniorów, to praktycznie miałam jedno doświadczenie. Po prostu w poprzedniej kadencji, w tej chwili nie, ale w poprzedniej kadencji byłam przedstawicielem Pomorskiej Rady Seniorów w Gdańsku przy Urzędzie Marszałkowskim. I tam muszę powiedzieć, jako osoba taka trochę zielona, bardzo wielu rzeczy się nauczyłam i po prostu przeniosłam to tutaj na nasz teren. Praktycznie rozpoczęłam te działania Rady Seniorów tak od zera. Od zera, bo tak nie za wiele mieliśmy tam jakichś doświadczeń z tej poprzedniej kadencji. Często miałam spotkania, czy właśnie w Gdańsku, z osobami, które już pracują w innych radach, w innych miejscowościach Pomorzu, więc wymienialiśmy się doświadczeniami. Przekazywaliśmy sobie właśnie jakieś takie informacje. No i najważniejszą rzeczą, którą wprowadziłam, to jest właśnie to, że raz na kwartał robimy posiedzenia Rady Seniorów. One odbywają się w Urzędzie Miasta i zapraszamy wtedy burmistrza, wiceburmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej, osoby z MOPS-u, czy panią kierownik, czy pracowników i inne osoby, które mają realny wpływ tutaj na te wszystkie działania senioralne tutaj na terenie Łeby. I to jest bardzo dobrze, bo te wszystkie nasze posiedzenia są protokołowane. I one mają swoją ważność. One mają swoją ważność. Stworzyłam stronę internetową, która się nazywa Gminna Rada Seniorów w Łebie 2024-2029. Jestem jej administratorem, także wszystkie jakieś nasze działania, czy ewentualnie działania na rzecz seniorów, które się dzieją w Łebie, są na tej stronie na bieżąco jakby prowadzone. Nasi radni otrzymali na przykład z Urzędu Miasta indywidualne konta poczty, także też jest łatwy dostęp do nas. W Urzędzie Miasta są rozwieszone nasze numery telefonów, w każdej chwili można do nas zadzwonić, a jeszcze do niedawna było tak, że mieliśmy dyżury w Urzędzie Miasta, więc każdy tutaj obywatel osoba

0: starsza mogła przyjść, powiedzieć, no bo wiadomo, jesteśmy tym łącznikiem, właśnie takim najważniejszym łącznikiem między miastem a seniorem.
1: No właśnie, tutaj powiedzieliśmy sobie, że każda osoba starsza może przyjść, a jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście ci starsi mieszkańcy pojawiają się, czy rzeczywiście nawiązują ten dialog i czy chcą czerpać z tego, co oferuje im Rada Seniorów?
2: No wiele, może ja teraz, wiele w Łebie się dzieje po prostu dla seniorów i są chętni, bo Łeba to jest wspaniałe miasto, wspaniali mieszkańcy, wspaniali starsi ludzie, którzy są chętni, aby współdziałać, współpracować. Mamy wiele kółek. Na przykład jest kółko teatralne, które prowadzi pani dyrektor Biblioteki Miejskiej, pani Dorota Ryszka. Na początku ona sama grała w sztuki, które sama pisała, reżyserowała. A teraz utworzyło się kółko, jest wiele tam też starszych osób, które uczestniczą. Mamy kino i w tym kinie te sztuki są wystawiane. Jest to coś niesamowitego, bo grają tam nasi znajomi, nasi przyjaciele, ludzie, których doskonale znamy i to jest niesamowite, że dopasowuje się tak do roli tych osób i później są te spotkania, rozmowy i to jest ważna ta integracja taka między nami. Oprócz tego kółka teatralnego mamy też chóry. Chór Głos Serca i chór Bel Canto. Do chóru Głos Serca z Teresą należymy, żeby kształcić nasze głosy, żeby się razem spotykać, bo ta integracja jest taka ważna. I śpiewamy głównie w kościele, ale też nas zapraszają na różne inne imprezy, Urząd Miasta i w różnych miejscach śpiewamy i podoba się, bo widać po oklaskach i po mowie później, po właśnie po koncertach, że było pięknie. Z czego się cieszymy. I jeszcze mamy też klub malarski. Też przepięknie panie malują, głównie tam absolut. Są kobiety, głównie pejzaże łebskie, bo Łeba jest urokliwym bardzo miastem. No mamy takie na przykład przepiękne widoki, nie tylko morze, ale jest jezioro Łebskie, które w połączeniu z Żarnowską, między Łebą a Żarnowskim na tle właśnie jeziora, tam są błota i jest niesamowita ilość żurawi. Nawet niektórzy Łebianie o tym nie wiedzą. Mam nawet u siebie taki obraz, bo to jest przepiękny widok, także głównie są tematyki morskie na tych, ale też inne panie się wykazują. Raz w roku jest wernisaż, na którym można wypić lampkę wina, zjeść ciasteczko, wspólnie pobyć, także dużo, dużo się dzieje. Mamy też, odbywają się warsztaty kulinarne z inicjatywy księdza dziekana Zenona Myszka, a te warsztaty prowadzi łebski, wspaniały kucharz łebski Mirosław Labuda. Też brałam udział właśnie w tych warsztatach kulinarnych. Od podstaw jest gotowanie, potem jest konsumowanie. Głównie są to potrawy kaszubskie. Ostatnio była taka zupa. Jakoś tak się nazywa, że jest nieładnie, ale jest przepyszna.
1: Ja miałem tutaj w tym momencie się zapytać o to, czy starsi mieszkańcy Łeby chcą w ogóle działać, czy się angażują, ale to już odpowiedź tak naprawdę dostałem,
2: jak najbardziej,
1: bo tych działań jest mnóstwo.
2: Właśnie jest ten wieczorek, na który przychodzi ponad 100 osób. To Terenia, ty może o tym powiesz, bo to jest dofinansowanie z Urzędu Miasta.
0: Jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w zasadzie z Sejmiku Pomorskiego, który co roku jest jakby cel tego, jest wskazywany właśnie przez Radę Seniorów. No i my wybieramy właśnie ten Dzień Seniorów, bo on cieszy się bardzo dużą taką popularnością. Masa ludzi właśnie tutaj przychodzi, korzysta, zapraszamy wtedy jakieś ciekawe osoby, które nam śpiewają, znane. Jest obiad.
2: Są
0: także
2: tańce.
0: To wszystko, są tańce, także to naprawdę jest
2: naprawdę
0: na takim wysokim poziomie, ale to też właśnie to dofinansowanie i jeszcze z drugiej strony dofinansowanie z miasta pozwala nam to robić. Ale ja chciałabym tu jeszcze jedno o bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. W Łebie mamy dużo takich miejsc, do których właśnie seniorzy mogą pójść, porozmawiać, po prostu spotkać się, człowiek z człowiekiem. I właśnie takimi miejscami jest Klub Seniora, który został stworzony niedawno przy szkole podstawowej w Łebie. Jest to nowy budynek, bardzo ładnie wyposażony, nowoczesny i tam się nasi seniorzy spotykają i bardzo często to jest dla nich drugi dom.

0: po to właśnie, żeby się spotkać, wyjść z domu, porozmawiać. Bardzo ważnym miejscem, gdzie się spotykają seniorzy, też jest Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Łebie, którzy właśnie też mają swoją siedzibę tam, gdzie Klub Seniora. I my z tym stowarzyszeniem również współpracujemy, działamy razem, staramy się zobaczyć, jakie są potrzeby. Nasi seniorzy w Łebie wyjeżdżają też na różnego rodzaju wycieczki, korzystają z różnych eventów, wydarzeń, które często są finansowane z projektów, ale żeby to tak też i nie wyglądało, bo bardzo często ci ludzie sami też organizują sobie coś za własne pieniążki, po to tylko, żeby się właśnie spotkać i wyjść. Bo tak jak mówiłam, nasza polityka w Łebie to nie jest tylko taka polityka dodawania, tak, ale także jakby pokazanie tego aktywnego seniora, który też coś potrafi dać z siebie i jeszcze potrafi działać, wyjść i cieszyć się życiem. Bo emerytura to nie jest koniec świata. To się dopiero zaczyna życie, bo się ma wtedy czas. I tylko czas tego skorzystać, rozejrzeć się, bo Łeba daje te możliwości. Naprawdę Łeba daje te możliwości, bo to nie jest tylko piasek, plaża, ruchome wydmy. Tutaj się przez cały rok żyje. I są seniorzy. I jest 2,5 tysiąca mieszkańców, a 1000 to jest prawie seniorzy, 60+. Więc trzeba im stworzyć odpowiednie warunki do działania. I zachęcamy właśnie, żeby z tego wszystkiego, co mamy do zaoferowania, Łeb ma dużo do zaoferowania, żeby każdy chciał korzystać. Cieszymy się bardzo, że miasto z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiło samochód dla osób niepełnosprawnych, więc ci ludzie również mogą, jak gdzieś do apteki czy do lekarza, mogą właśnie taki samochód sobie zamówić i już się jakby otworzyła dla niektórych pewna droga, tak, żeby właśnie wyjść z domu. Też ostatnio, ale to już może przyszłe jakieś działania, bo się szykują nam też...
1: No właśnie mieliśmy do tego przejść, dokładnie w tym momencie do tych przyszłych działań.
0: Właśnie w najbliższym czasie będą tak zwane szkolenia cyfrowe dla seniorów. Także każdy senior będzie mógł się zgłosić i w takich szkoleniach właśnie finansowanych przez miasto będzie można skorzystać. Niedawno została stworzona karta mieszkańców. Na taką kartę to trzeba było się po prostu aktywować taką kartę w komórce, więc nie wszyscy seniorzy potrafili to zrobić. Miasto wyszło jakby tutaj naprawdę do seniorów. Pomagali, żeby taką kartę aktywować, żeby mogli korzystać z tych wszystkich zniżek, które nam tutaj miasto oferuje. W najbliższym czasie, we wrześniu, tutaj właśnie z koleżanką, wiceprzewodniczącą Gminną Radą Seniorów, jedziemy na kongres do Krakowa, na kongres Rad Seniorów. Jest to 5. kongres Rad Seniorów w Krakowie. Będziemy tam 2 dni, będziemy reprezentować Łebę, naszych seniorów, będziemy opowiadać o nas, co się tutaj dzieje.
1: No i na tym już powolutku będziemy kończyć naszą rozmowę. Pozostaje teraz tylko śledzić kolejne poczynania Rady Seniorów w Łebie. No i te wszystkie aktywności, które dla mieszkańców właśnie są na stałe są przygotowane. Ja serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Teresa Kosińska-Bucior, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Łebie, oraz Maria Frankowska, wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Łebie. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3

0: tysięcy złotych. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
6: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika,

0: a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.
5: Burze i upały. Spytamy, jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
6: Zagraliśmy bardzo fajny mecz,
5: który dał finał Ligi Narodów w Chinach. Marcin Krzemiński, a na początek pomysły na wysokie temperatury.
7: Nie wiem, wietrzyć.
8: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
9: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
5: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upał mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
10: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
5: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz. A o 17:00 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce, w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
11: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
5: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13:30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
13: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Na południowym wschodzie najcieplej, tam nawet 37 stopni i tam na ogół słonecznie. W pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem. Na północy do 24 stopni, w centrum do 30.
12: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner.

budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.com.

0: Zawisza.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
5: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: W programie Goście Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Liwia Ostrowska z Urzędu Miejskiego w Łebie. Witamy.
8: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
7: Rozmawiać będziemy o wakacjach, w końcu o czym można rozmawiać innym tuż pod koniec lipca, na początku sierpnia. A Łeba to jest miasto, które w wakacje żyje dość intensywnie. Zanim przejdziemy do tego, co będzie przed nami, podsumujmy sobie, jak te wakacje mijają w Łebie.
8: Jesteśmy już na końcówce lipca. Na ten moment mamy ze sobą 3 dość duże koncerty. Mieliśmy koncert Dawida Kwiatkowskiego, Natalia Schroeder za nami, ale także Ewelina Flinta. I zresztą wczoraj również Piotr Starzecki. W Łebie bardzo dużo się działo, naprawdę.
7: Jak mieszkańcy odpowiadają na te wydarzenia? Bo wiadomo, turyści przychodzą, ale to najbardziej jest tutaj interesujące. Jak mieszkańcy żyją tym wszystkim, co w wakacje przygotowuje dla nich miasto?
8: Nasi mieszkańcy bardzo mocno angażują się we wszystkie wydarzenia, które odbywają się w Łebie. Są bardzo chętni i bardzo widoczni na wszystkich koncertach, jak i również na Święcie Łeby. Odwiedzają nasze stoiska, są z nami, więc można powiedzieć, że są bardzo zadowoleni z tego, co się u nas dzieje.
7: No to teraz sobie już przejdziemy do wydarzeń. Pierwsze z nich, z tego co wiem, zaczyna się już dzisiaj, czyli Lato z Książką. Wydarzenie, które będzie miało taki mocno literacki, mocno czytelniczy, ale też wakacyjno-relaksacyjny charakter. Cóż to za Lato z Książką?
8: Lato z Książką to jest festiwal czytelniczy,

0: który odbywa się na deptaku spacerowym ulicy Kościuszki w Łebie. Mamy tam rozstawioną scenę, na której od godziny 17 zaczynają się spotkania autorskie, przez całe 3 dni trwają, w tym też warsztaty dla dzieci, warsztaty literackie, warsztaty kreatywne, ale również tradycyjny kiermasz książek. Można spotkać tych autorów, porozmawiać z nimi w przefantastycznym klimacie, na leżakach, pod sceną, w pięknym miejscu. Warto to odwiedzić.
1: Ja bym tutaj się zatrzymał na jednym aspekcie tej imprezy, bo zazwyczaj jak są wydarzenia literackie, to one wszystkie są skierowane do dzieci, do zachęcania właśnie najmłodszych do czytania, a tutaj owszem, ten aspekt też jest poruszony, ale nie tylko dzieci. To trzeba zaznaczyć, że to nie jest jedno z tych wydarzeń, które ma uczyć pierwszych literek, tylko to jest także do tych trochę starszych miłośników literatury.
0: Zgadza się, jest to wydarzenie, które łączy ze sobą te dwie funkcje. Spotkania autorskie głównie skierowane są do osób dorosłych, ale tak naprawdę część tego deptaku przeznaczona jest typowo dla dzieci. Mamy tam bardzo dużo działań kreatywnych. Dzieciaki chętnie angażują się w to, co się tam dzieje. Można przyjść z dziećmi, samemu posłuchać, a dzieci w tym czasie mają co robić.
1: No i jeszcze powiedzmy sobie, gdzie możemy znaleźć listę tych autorów, którzy się będą pojawiali, gdzie znaleźć harmonogram tej imprezy, jeżeli nas to zainteresuje, chcemy się wybrać, albo może właśnie nasze dzieciaki chcemy zabrać na to właśnie wydarzenie, to gdzie możemy jakieś tutaj szczegóły znaleźć?
0: W łebskim kalendarzu wydarzeń na stronie łeba.eu, jak najbardziej na fanpage'u facebookowym Lata z książką mamy całą rozpiskę, ale także w wielu punktach w Łebie można znaleźć programy drukowane między innymi w Centrum Informacji Turystycznej, w Urzędzie Miejskim w Łebie i w kilku sklepach.
1: No i teraz szybciutko jeszcze sobie przez kolejne wydarzenie przejdźmy, bo już jutro ma takie sportowe wydarzenie swój początek, czyli regaty Equinor Puchar Małych Żagli. Kiedy? Cóż to w ogóle?
0: Tak, przez weekend 1-2 sierpnia w porcie jachtowym w Łebie, w marinie odbywają się długo wyczekiwany Puchar Małych Żagli. Będzie można spotkać bardzo dobrych zawodników z całej Polski, którzy przyjeżdżają, żeby pokazać tak naprawdę, jak ten sport wygląda, żeby on wrócił do Łeby, bo kiedyś był u nas dość mocno obecny.
1: No to mamy za sobą sport, mamy literaturę, czas na kino, a kina plenerowego też w Łebie nie brakuje.
0: Zgadza się, w sierpniu aż 4 seanse, kino na leżakach i kino plenerowe, pierwszy seans już 1 sierpnia, to będzie seans Cudowne życie w Parku Jana Pawła II, również leżaki. O zachodzie słońca zaczynamy, można to u nas obejrzeć.
1: No właśnie, tutaj trzeba to zaznaczyć, że kino plenerowe to jest pozornie prosta rzecz do zrobienia, ale w praktyce, która wymaga strasznie dużo czynników, bo i pogoda musi dopisać, i przede wszystkim pora dnia musi dopisać, bo jednak w dzień sobie takiego filmu nie poglądamy na świeżym powietrzu.
0: Zgadza się. Jest to bardzo klimatyczne wydarzenie, bo odbywa się właśnie już po zachodzie słońca. Tak naprawdę jest to jedyna taka impreza, która odbywa się tak późno. Ma pan rację, pogoda musi nam dopisać. Mamy nadzieję, że w tym roku wszystkie seanse odbędą się zgodnie z planem i już nic nam się tutaj nie wydarzy.
1: Czy te kino pod właśnie gwiazdami po raz pierwszy w Lęborku, czy to już jest tradycja, która się przyjęła dobrze? Jak to wygląda?
0: Nie wiem jak w Lęborku, ale jeśli chodzi o Łebę, to tradycyjnie co roku u nas odbywają się od wielu lat już te seanse. Staramy się to trzymać. Nasi mieszkańcy bardzo to lubią, głównie ta publika jest taka miejscowa. Ludzie chcą się spotkać właśnie w takich wieczornych okolicznościach, ale również dużo turystów chce obejrzeć te filmy, bo to zazwyczaj są bardzo popularne kinowe hity.
1: Właśnie tutaj też warto zaznaczyć, ta popularność kina pod gwiazdami o tyle jest ciekawe, że z jednej strony ludzie narzekają często, że do kin się nie ma po co chodzić, wszystko jest w domu, a z drugiej się okazuje, że właśnie ta oferta miejska dla mieszkańców i dla turystów, rzecz jasna, jest atrakcyjna i warto wyjść z domu, warto właśnie obejrzeć film, który niby można było obejrzeć w czterech ścianach, jednak wybieramy, aby zobaczyć go pod gwiazdami.
0: Bo jest to doskonały pretekst do tego, żeby spotkać się po prostu z ludźmi i pobyć chwilę w takim fajnym towarzystwie. Zazwyczaj też te nasze kina plenerowe poprzedzone są konkursami, możliwością wygrania gadżetów sponsorów, więc jest to takie dość fajne wydarzenie, na którym ludzie bardzo fajnie się jednoczą.
1: No to mamy już za sobą kino, czas na koncerty.
0: Zgadza się. Wczoraj, tak jak mówiłam, Piotr Starzecki w Łebie, ale jeśli chodzi o cykl koncertów kameralnych, to jeszcze 3 koncerty przed nami, w tym Michał Rudaś, zespół Virgo i zespół Cieniu. Miejscowy pan Wojtek Lechończak ze swoimi chłopakami zakończy nam ten cykl w tym roku, więc warto. Taras widokowy na wejściu na plaży numer 18, każdy czwartek.
1: No i jeszcze sobie tutaj powiedzmy, jaki jest dobór tych artystów. Czy raczej celujecie w jakiś konkretny klucz, czy chodzi o to, aby tak naprawdę dla każdego znalazło się coś, co go zafascynuje, zaciekawi?

0: A warto też zaznaczyć jest ten aspekt podkreślania regionalności i poznawania tych artystów, którzy może ta szersza publiczność, która przyjeżdża do Łeby w wakacje, nie zna.
1: Staramy się w cyklu koncertów kameralnych połączyć te właśnie aspekty częściowo miejscowych artystów, częściowo trochę większych nazwisk, bo w cyklu koncertów kameralnych w tym roku również Ewelina Flinta wystąpiła dla nas, więc jest to już dość duże i znane nazwisko, ale tak, ci miejscowi nasi artyści są dla nas bardzo ważni. Staramy się dobierać tak, żeby faktycznie ludzie ich znali, chcieli przyjść, chcieli to zobaczyć, ale te koncerty cieszą się również popularnością ze względu na miejsce, w którym się odbywają. Jest to teraz z widokiem na plażę, główne wejście, więc sam klimat przyciąga ludzi.
0: No właśnie, przez samo położenie Łeby już ma łatwiej, jeśli chodzi o te wydarzenia wakacyjne przy organizacji. Jak wygląda z tą frekwencją, co najbardziej przyciąga ludzi w Łebie? Które z tych wydarzeń, czy kultura, czy może sport, czy może bardziej taka lekka rekreacja w parku, co najbardziej gdzieś skupia ludzi, przyciąga ludzi? No i może też warto zaznaczyć, co najbardziej przyciąga mieszkańców, a co jednak turystów najbardziej skupia?
1: Jest to bardzo mocno rozłożone. Głównie skupiamy się na tych koncertach i tam faktycznie tą frekwencję najbardziej widać, ale w związku z tym, że do Łeby przyjeżdża ogromna ilość ludzi w wakacje, na każdym wydarzeniu ta frekwencja nam dopisuje, ponieważ każdy ma inne zainteresowania, my chcemy trafiać do każdej grupy, stąd dzielimy te wydarzenia na koncerty, wydarzenia kulturalne typowo i wydarzenia sportowe i każde cieszą się taką samą dużą popularnością. Nasi mieszkańcy biorą udział w każdym z tych wydarzeń, ponieważ właśnie jest ten przekrój sportowców, którzy przychodzą sami wyjąć udział lub przychodzą dla swoich dzieci. Tak samo koncerty. No każdy z nas lubi w wakacje jednak na tle zachodzącego słońca obejrzeć koncert.
0: Skoro już porozmawialiśmy właśnie o tym najbliższym czasie, o tym pięknym wakacyjnym okresie, no to trzeba troszkę dalej także wybiec w przyszłość, bo z jednej strony trochę nie chcemy o tym myśleć, ale po wakacjach powoli zacznie się już jesień i to też może być naprawdę piękny czas. Czy już jakieś plany Łeba ma właśnie na ten okres, który nastanie po lecie? Czy może już jest coś konkretnego, czy może są już jakieś plany, które powoli gdzieś dojrzewają?
1: Z tych wydarzeń, o których mogę powiedzieć, na pewno standardowo szykujemy się do Wieczornicy Patriotycznej. No jest to taki ważny punkt na mapie tego naszego jesiennego kalendarza wydarzeń, ale również do Jarmarku Bożonarodzeniowego, który w Łebie cieszy się ogromną popularnością i jest to wydarzenie, które organizowane było z myślą o mieszkańcach, a tak naprawdę okazuje się, że przyciąga nam bardzo dużą ilość turystów w grudniu.
0: Powolutku jeszcze sobie zacznijmy takie małe przypomnienie po kolei. Co warto w sierpniu zobaczyć w Łebie, gdzie warto wpaść? Tak po kolei, może schematycznie, może kalendarzowo. Ktoś może sobie już teraz karteczkę, długopis wyciąga, gdzie po prostu nie możemy się nie pojawić.
1: Więc tak jak zaczynaliśmy, Lato z książką, już ten weekend, Deptak ulicy Kościuszki, Kino na Leżakach, Park Jana Pawła II, 1-8 sierpnia, również 17. Puchar Małych Żagli, tak jak mówiliśmy. Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe dla rodzin z dziećmi, 7 sierpnia Ride the Future, zawody na skateparku, bardzo fajne, duże wydarzenie. Później mamy też w trakcie festiwal muzyki organowej w jednym z naszych kościołów, więc też wydarzenie bardzo, bardzo kulturalne, bardzo fajni artyści, muzyka klasyczna, więc dla każdego coś się znajdzie. 21 sierpnia również na tarasie widokowym duży koncert DJ Grumi, zapraszamy serdecznie, ale też na sam koniec wakacji, na zakończenie zwieńczeniem będzie festiwal latawców. Mamy zawodników z 30 krajów prawie, 60 uczestników, latawcy z całego świata. Japonia, Korea, naprawdę warto, będzie to bardzo duże, kolorowe wydarzenie. Po drodze jeszcze mamy festiwal działań kreatywnych, podwodne żagle. Jest to wydarzenie typowo skierowane akurat tutaj do dzieci w ogrodzie biblioteki. Rano i wieczorem bajki dla dzieci, a w czasie dnia na deptaku podwórko wyobraźni. Naprawdę w Łebie jest co robić.
0: No dużo jest tego, mam nadzieję, że sobie już wszyscy ponotowali, ale jeżeli tego nie zrobili, jeżeli zaniedbali ten ważny obowiązek, to gdzie znajdziemy te wszystkie imprezy? Już wspomniany był kalendarz, a może jeszcze raz przypomnijmy, gdzie go znajdziemy.
1: Jasne. Na stronie Łeba.eu zakładka kalendarz wydarzeń, aplikacja Łebska Karta Mieszkańca, zakładka wydarzenia, ale również te kalendarze są obecne w mieście w formie papierowej, w wielu ośrodkach, w wielu punktach gastronomicznych można je otrzymać, ale również zapraszam do nas do Centrum Informacji Turystycznej. Tam się wszystkiego można dowiedzieć.
0: No i na sam już koniec dwa takie zagadnienia. Pierwsze z nich. Jakim miastem jest Łeba w oczach tych, którzy odwiedzają wakacje? Przede wszystkim, jakim miastem chce być i jak prezentuje się, jakie swoje aspekty najbardziej podkreśla dla tych, którzy może po raz pierwszy w tym roku w Łebie postawili swoją

0: nogę?
1: Łeba przede wszystkim jest miastem, które na pewno ma ofertę skierowaną do każdego. Nie zamykamy się, nie jesteśmy miastem zamkniętym na jakąkolwiek grupę. Mamy ofertę skierowaną i do osób starszych, i do rodzin z dziećmi, i do osób młodych. Jeżeli ktoś chce się w Łebie bawić, znajdzie dla siebie takie miejsce. Jeżeli ktoś chce odpocząć w ciszy, jak najbardziej. Łeba jest miejscowością z przepiękną w otoczeniu natury. Morze, jeziora. U nas można znaleźć spokój, ale można też znaleźć coś ciekawego, żeby wyjść wieczorem i jednak poczuć trochę tego wakacyjnego klimatu.
0: No i na sam już koniec, właśnie już parę razy to wspomnieliśmy, jesteśmy na półmetku wakacji. I do tej pory, jak można ten sezon w Łebie ocenić z perspektywy organizatora imprez? Czy to jest udany sezon, mimo że dość chłodny, to trzeba zaznaczyć, czy jednak są pewne rzeczy, które chciałoby się, aby były lepsze w tej drugiej połowie wakacji?
1: Jeśli chodzi o nas, o organizację wydarzeń, dla nas dużym plusem jest mimo wszystko to, że ten lipiec nie był deszczowy. Może temperatury nie były zbyt wysokie, ale nie było deszczowo, więc wszystkie wydarzenia odbyły się zgodnie z planem. Dla nas jest to duży sukces, bo wiemy, jak nad polskim morzem bywa, ale myślę też, że wszystko poszło tak, jak chciałyśmy. Nie musiałyśmy nic odwołać, wszystko idzie zgodnie z planem, jesteśmy gotowe do pracy na następną część sezonu. Ludzie dopisują, są zadowoleni, a to jest dla nas najważniejsze.
0: No to teraz pozostaje już czekać na te wszystkie imprezy, no i przeżywać radośnie drugą część wakacji. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem była dzisiaj Liwia Ostrowska z Urzędu Miejskiego w Łebie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Autopromocja.
4: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
6: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
5: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
6: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
5: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
7: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
8: To będą niezapomniane urodziny. Biuro Obsługi Klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
0: Reklama.

0: Radia, Słuchajcie Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest

Możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem.

0: Dodatkowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Reklama.
2: Są pierwsze skutki wichur i burz. Powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskiem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Jak informuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
4: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
3: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
2: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem. Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose. On this day. W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Ambasador Rose dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Na krańcach południowo-wschodnich dużo słońca, tam bez opadów, na pozostałym obszarze chmury, deszcz, możliwe też burze i grad. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Wielkopolsce, 29 na Dolnym Śląsku, 36 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
7: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.

0: historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
5: Reklama.

0: Bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my.

Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Marcin Krzemiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
4: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy Państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
3: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Z apelem do unijnych instytucji zwrócili się przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. W liście czytamy: jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, w Zachodniopomorskiem, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Vareze srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Wielkopolsce, 30 na Podlasiu, 32 na Mazowszu, 36 na Podkarpaciu. I tam najwięcej słońca i bez opadów. Na pozostałym obszarze może padać deszcz, możliwe też burze i grad.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Norda FM.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Do gala.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.

0: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Reklama.

0: Bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Reklama.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny.

0: jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody.

0: Reklama.
1: Opalanie plus leki, za chwilę niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata. Marcin Szamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Ryk Matuszkiewicz.
2: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
1: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. Gorąco dziś też we Włoszech. Tam czwarta tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Zniszczone zostało wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym rejonie. Z kolei w wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten, strażacy walczą z silnymi pożarami, których przenoszenie się ułatwiają porywiste wiatry. Dziś władze kraju ogłosiły alarmy dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów w Attyce i na Eubei. Codzienną obserwację nieba rozpoczął największy aparat fotograficzny świata. Stoi w Chile, waży 3 tony, urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenie dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: W nocy sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie może padać deszcz, możliwe tam też burze. Najchłodniej na północy od 11 do 14 stopni, 18 w centrum, 21 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacje.

0: motywacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Reklama. Świat według Romka.

Witaj też bardzo serdecznie, moi dobry dzienia. 300 razy jemi judowa i plester z antyne Radia Nord FM. Czasa gdyli mądrze, czasa mądrowato, a nieraz tyś gleb kłewato. Prawiliem dowa i po kasiepsku, ale tyś po japońsku jakłe tako. A łeczym je rozpowiedel, to ju nie pamiętam. Najważniejszy, że to ju 300 dzyl świata wedle rumka. Ihu! No jo, quince świętowani, tyle do gadani, coś tam w świece, a internece. Kłomu me lato i to taci istni lato, jak 100 lat temu nazyt. I prawda prawdzewą wama gydum, a jak nie wierzy ta, to przeczytam wama artykel we wiodrze jaci belo w Quincu Lepinca 1926 roku nad najim mleża. Tak tyś slechejta. Ze mną slidnek dniów, a wiatr rychty się synny, wenekle głescy z plażów, ałe grudków. Próżno grają orkestrę, be zanęcec głescy, le dancindzi a jazzbende sum atrakcjum, kwe wieczora ma enocum, zastępują slince, jaci lebawłe grzeje. W maintlach je widzę z chlopów, a nawet ka barziłet porny na zemno bialci, me spłetkę lewciere w rychnach sfutrzany ma kylnieżoma. Kwe to rychtyś jesyń, le musi mieć nezeja, że nieba so zlitajum, e dadzą nama jeścile slinkłewek dniów. Tak to wejle w lepińcowym wiodrze pisel redaktor gazety kaszubskiej z Wejrowa. Kłepera dniów później pisel tak. Łożywienie turystyczne rechły. Dzięka robocze władze turystyczne rech na pomerzy je lato z baro wildzi. W każdy sełet dymbe kłyf jaś pojil je full ledzy. Temu tyś wici, co na webrzeżim budeje. Chłec w slidnych dniach jest ze mną, to co dzień do Gdynie przejeżdżają ryze z różnych strun kraju. Łeglowo musi rzec, że zrozumienie dla mersciu klimatu i wpelści z płeleznie, co ryskawiksi, a peśnost pelści łemłeża, chloscy letników z nydlsich nurceków rzecze pospolity. Jo, jak waczeje ta, no ze mnie wiodro 100 lat temu, a dzisiaj je ta ci samy. Le z tima letnika ma, to so tak do kińca nie zgedzy. Kwa jak je by lato z tych melach we dymbeków do ilu, to ich jaś tak wiele jak przude lat nie je, nie, nie. Kwa spokojno, jeś zylnik przed nama, a ty ryska do nyłci, tak tej. Wiodro, pogoda. Plestac, gadać, opowiadać. Dzyl, odcinek. Istny,

0: taki sam. Slidnech, ostatnich, lebałe, tu słabo. W rychnach, w ubraniach. Latos, w tym roku. Peśność, piękność. Jo, i tak peśnowa ma dziękuję za fejerowani ze mną 300 odzylu świata wedle rumka. Czym ta so cepla zdrów, łe zdrów ci, waj, rumk. PS, Bóg zaplac redakcejo Radia Norda FM. Czym ta so zdrów, papa.
1: Świat według Romka.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego.

0: Selbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija, marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Reklama.

Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach Powstania Warszawskiego.

0: Ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
1: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
0: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do 2 śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
3: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
4: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
0: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę, punktualnie o 17:00, godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie je można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do Krakowi raczej nie zagra do końca sezonu. Trwa 2. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś m.in. wyjazdowy mecz mistrza Polski Lech Poznań, który w fatalnym stylu kilka dni temu odpadł z walki o Ligę Mistrzów, zmierzy się w Krakowie z Beniaminkiem Wieczystą. Pierwszy gwizdek o 17:30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Tropikalna noc na Podkarpaciu, tam 21 stopni, najchłodniej na północy od 11 do 14. Sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju może padać deszcz i możliwe też burze.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Dębowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem.

0: opinii obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000.

0: tysięcy złotych. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych Salonu Firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
7: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
6: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
7: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
6: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
7: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
6: Więcej informacji na Facebooku.
8: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji

0: okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin Telewizji Kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
0: Reklama.
4: Cześć i chwała bohaterom. Dziś 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Pożary w Europie są dobre informacje z Francji. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawa zatrzymała się, by uczcić swoich bohaterów. Chwilę temu o 17 w godzinę W zawyły syreny nie tylko w stolicy,

stanęły samochody i komunikacja miejska. Powiewa, tysiące flag zgromadzeni w centrum Warszawy. Tłumnie oddali hołd także czerwonymi racami. Dziś mieją 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących wciąż jest żywa.

0: Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Całkowicie opanowany, trwający od ponad tygodnia pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Większość z ponad 220 tysięcy ewakuowanych prewencyjnie turystów i mieszkańców wróciło lub wróci wkrótce do domów i miejsc zakwaterowania. Z kolei trwający od wczoraj nowy pożar w departamencie Var na południu Francji dotąd zniszczył około 1250 hektarów w rejonie góry Gros-Bézillon. Według francuskich władz rejon ten z powodu spodziewanego wiatru będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka do późnego wieczora. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Stany Zjednoczone wygrały półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Rano z kolei przypomnę, biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Finał rozgrywek jutro o 13:30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro dla odmiany w niemal całym kraju pogodnie, chmurzyć za to będzie się na południu i południowym wschodzie i tam możliwy deszcz, a lokalnie też burze. Będzie chłodniej, w niektórych regionach zdecydowanie. Maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 w centrum, 31 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wyjechać.

0: odpocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają powiat pucki, gmina Krokowa i gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz

0: termin i widzimy się w Lisewie.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas. Porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego Itaka w Wejherowie. Znajdziesz nas przy ulicy 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Marzysz o wakacjach, ale nie wiesz jeszcze, dokąd polecieć? Nie musisz. Wystarczy, że opowiesz nam, jak chcesz wypocząć. Resztą zajmiemy się my. Czekają na Ciebie wakacyjne inspiracje, rozmowy z naszymi doradcami oraz konkurs z voucherami Itaki o łącznej wartości 3000 zł. Odwiedź nas, porozmawiajmy o Twoich wymarzonych wakacjach i weź udział w konkursie. Szczegóły znajdziesz na miejscu oraz w mediach społecznościowych salonu firmowego Itaka Wejherowo. Zapamiętaj ten adres. Ulica 3 Maja 17, naprzeciwko Starostwa Powiatowego. Do zobaczenia.
3: To będą niezapomniane urodziny. Biuro obsługi klienta Chopin telewizji kablowej w Pucku świętuje swoje urodziny. Dołącz do nas i skorzystaj z urodzinowych okazji. Zapraszamy 6 sierpnia od 11 do 16. Puck, Przebędowskiego 23A.
0: Reklama.
4: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica powstania warszawskiego. Uwaga na burze, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów. Marcin Szamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17 i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też dzwony, Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
5: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli. Naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
4: Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne. Pogodowe ostrzeżenia.

przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego

0: można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu e-rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
1: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: Pacjenci mogą omawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Mojej KP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich. I tam dla odmiany możliwy deszcz, a lokalnie też burze. W pozostałych regionach dużo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super, od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
6: USA i Polska w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Potem sprawdzimy, jak mają się prywatne kwatery na Podhalu. Najpierw jednak rocznica Powstania Warszawskiego. Marcin Krzamiński. Na minutę Warszawa zatrzymała się, by oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego i ofiarom niepodległościowego zrywu. W godzinę W punktualnie o 17 rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Samochody, tramwaje i autobusy oraz piesi wstrzymali ruch. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Tysiące osób zgromadziło się także na Rondzie Dmowskiego.
7: Tak długo jak pamiętamy, tak długo ta historia ma dla nas znaczenie.
8: Dziadek walczył powstanie warszawskim i jesteśmy mu to winni.
6: Kiedy wybiła godzina W, syreny zawyły nie tylko w stolicy. Podobny sygnał oddający hołd powstańcom rozległ się w większości polskich miast. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum jutro zmierzą się z USA. Dziś w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
9: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie, specjalnie na zagrywce. A oczywiście potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz.
6: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Walka z USA o złoto jutro o 13.30. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie.

0: Marzenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
1: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, opowie coś i co posi.

0: Tego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: W nocy sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie może padać deszcz, tam możliwe też burze. Najchłodniej na północy od 11 do 14 stopni, 18 w centrum, 21 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Za chwilę powązki i wizyty na grobach powstańców. We wtorek nadzwyczajne spotkanie unijne w sprawie sytuacji w Ceucie. W Kazimierzu Dolnym ruszył festiwal Dwa Brzegi. Marcin Krzemiński. 82 lata minęły od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień jak dziś historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili odwiedzający cmentarz na warszawskich Powązkach warszawiacy.
1: Jeśli mogę zapytać, dla kogo te znicze?
2: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to w historii, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć, no, inaczej tu się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
3: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuje się w obowiązku. Ja jestem rokroczny.
0: Po tym, jak wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano również hejnał warszawski. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z kluczowych elementów rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Chodzi o jeden ze sterowników. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony, podała prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Hiszpania rozpoczęła wznoszenie bariery zabezpieczającej na granicy morskiej między Ceutą, jej eksklawą w Afryce Północnej i Marokiem, skąd przybyło wcześniej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Władze w Madrycie poinformowały dziś, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 67. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zapowiedziała zwołanie na wtorek nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Pokaz nagrodzonego w Cannes filmu tchórz Lucasa Donta zainaugurował dziś 20. festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami, festiwal potrwa do 9.

0: do sierpnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowa.

0: 31 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Ja się

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców.